Bye. No, I can't.

0: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Trwało to kilka minut. Premier Donald Tusk spotkał się w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim. Hiszpański adwokat ukarany za korzystanie ze sztucznej inteligencji.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wartycka, dzień dobry. Na początek Lubelszczyzna, gdzie dziś nad ranem około 3:50 zawyły syreny alarmowe. System wczesnego ostrzegania i alarmowania m.in. na terenie Lublina został uruchomiony zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z operowaniem rosyjskiego lotnictwa na terenie Ukrainy. Po kilku minutach alarm został odwołany. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Doszło do niego wczoraj w Lublinie. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Polska-Ukraina związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Premier Donald Tusk przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
4: Zobaczyć prezydenta Ukrainy? Jakby, jestem tutaj.
5: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski, przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
6: Specjalnie pani przyszła?
7: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
6: Teraz tyle hejtu się wylewa.
7: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
1: Zaczyna się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Aby zwołać referendum, potrzeba 132 tysięcy podpisów mieszkańców stolicy, a ci są w tej sprawie podzieleni.
8: Idiotyzm. No, po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
9: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
10: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy, w szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
9: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem czwórkę. No i jakby poszłam za synem.
1: Na ulicach Warszawy podpisy będą zbierać wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej słoneczna, a lekarze przestrzegają przed wystawianiem skóry na promienie słoneczne, zwłaszcza podczas przyjmowania pewnych leków. Niektóre antybiotyki, na przykład na zapalenie pęcherza czy oskrzeli, mogą powodować fotouczulenie, mówi toksykolog ze szpitala Franciszka Raszej w Poznaniu dr Eryk Matuszkiewicz.
11: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
1: Ekspert dodaje, że przy przepisywaniu leków warto zapytać o to lekarza. Przypomina także o stosowaniu kremów z filtrem i zakrywaniu skóry przed słońcem, zwłaszcza, że słonecznie i upalnie ma być w większości kraju co najmniej do końca tego dnia. Hiszpański adwokat na Wyspach Kanaryjskich ukarany grzywną w wysokości 840 euro za wykorzystanie w piśmie procesowym słów, które podpowiedziała mu sztuczna inteligencja. Były one ujęte w cudzysłów, jednak nie istnieją wśród sentencji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem sądu to naruszenie zasad wykonywania zawodu.
2: Super FM. Pogoda.
12: Mogłoby się wydawać, że to chłodny poranek. Natomiast za tym chłodem porannym jeszcze nieco po niektórzy będą tęsknić. Dzisiaj po południu 36 stopni. Naprawdę bardzo wysokie temperatury, bardzo gorąco. Dzisiaj w Szczecinie 36 stopni, w nocy z czwartku na piątek 25. Jutro w piątek 29, prawie 30. No i w piątek wieczorem będzie padać deszcz.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
13: Lato. Lato.
12: Takie dni to nie powinno się mówić gorąco pozdrawiam, tylko chłodno pozdrawiam. Myślę, że chłodu zdecydowanie będzie nam brakować dzisiaj. Bartek Czotowicz, dzień dobry, czwartek, 30 dzień lipca. Dawid Podsiadło na początek w piosence pod tytułem Pięknie płyniesz. To opływanie dzisiaj z pewnością się przyda. Wskoczyć, chlupnąć się w wodzie. Myślę, że przy takich 36 stopniach to jakieś spełnienie marzenia.
0: Lato. Dzień dobry, lato.

Share w Radiu Super FM. Rekordowo gorąco dzisiaj w Szczecinie, 36 stopni po południu, jutro 30 stopni, no i w piątek wieczorem około godziny 20 i w nocy z piątku na sobotę ma padać deszcz na wyładowanie tej gorącej atmosfery. 36 stopni, naprawdę już można sobie układać jakieś plany na czwartkowe popołudnie, czy późne popołudnie, czy wczesne popołudnie, żeby po prostu odpocząć od tych upałów, gdzieś się schłodzić. Myślę, że dla wielu to będzie marzenie. Dzisiaj 11 minut po godzinie 6.

to chyba oczywiste, że ten motyw upałów będzie dzisiaj przewijać się w naszym porannym programie Radia Super FM. No bo chyba wszyscy tym żyjemy, że 36 stopni w Szczecinie, 30 jutro w piątek wieczorem będzie padać. No ale jest więcej informacji takich związanych z naszym miastem. Na przykład szczecińscy szczypiorniści wracają do treningów we wzmocnionym składzie. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni Szczecin rozpoczęli przygotowania do gry w kolejnym sezonie Ligi Centralnej. Największe poruszenie wśród kibiców wywołał powrót Dawida Krysiaka, wychowanka szczecińskiej drużyny, który na swoim koncie ma ponad 260 występów w Superlidze. Skrzydłowy ostatnie lata spędził w barwach Zagłębia Lubin, a teraz wraca do Pogoni pomóc w walce o awans. No Sandra Spa Pogoń Szczecin potrzebuje tego awansu. No i czekamy, czekamy już wystarczająco długo, mi się wydaje. To musi być ten sezon. Tak sobie będziemy pewnie powtarzać.

0: Super FM. Pogoda.
1: Teraz 18 stopni, ale po południu 36. Chyba już o tym słyszeliście, że dzisiaj 36 stopni po południu. Jutro 30, w piątek wieczorem i w nocy z piątku na sobotę będzie padać, wyobraźcie sobie. Naprawdę, jutro wieczorem około godziny 20 opady deszczu, a jak będzie w weekend ciepło, może przelotnie popadać. Natomiast w sobotę 22, a w niedzielę 26 stopni.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
1: Dokładnie, precyzyjnie 6:30 w czwartek, 30 dzień lipca. Tych 30 sporo również na termometrach. Trójka z przodu dzisiaj, trójka z przodu także jutro. A 30-stopniowe temperatury także na początku przyszłego tygodnia. Poniedziałek, wtorek, środa. Tak właśnie ma być. Chociaż nie zabraknie opadów deszczu. Myślę, że to dobra informacja. Powinniśmy się z tego cieszyć. Nie zabraknie też lokalnych treści, szczecińskich informacji na antenie Super FM. Mogę przysiąc teraz, nie wiem na co, na mały paluszek, o.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Lato.

do takiego akompaniamentu zespołu Modern Talking, który naprawdę, wiem, że już to mówiłem tak z kilka dni temu, już chyba o tym wspominałem, ale to jest zespół, który mi się ewidentnie kojarzy ze sylwestrową nocą. No jakoś nie wiem, tak ten to Modern Talking i Thomas Anders, ja widzę po prostu Sylwestra ewidentnie i od razu. To do takiego akompaniamentu muszą być dobre informacje z Prawobrzeża, bo dawny stary rynek w Dąbiu ma odzyskać swój reprezentacyjny charakter. Mieszkańcy zyskają nowe miejsce do odpoczynku wśród zieleni. Lada moment. Na placu przy ulicy Emilii Gierczak rozpocznie się budowa nowego parku kieszonkowego pod nazwą Zielony Środek. Są wizualizacje, oczywiście wizualizacje zawsze wyglądają dobrze, ale jeżeli ten Zielony Środek przynajmniej w 75% będzie wyglądać tak jak na tych wizualizacjach, no to będzie naprawdę bardzo dobrze. Prostokątny plac mieszkańcom ma służyć do codziennej rekreacji, organizacji festynów, przedstawień, wystaw, wydarzeń plenerowych i odnoszę wrażenie, że takiej przestrzeni w Dąbiu brakuje. Także mam nadzieję, że okaże się ona strzałem w dziesiątkę.

Och, tak, ale lato to ono nie stygnie u nas. Zdecydowanie. Myślę, że wręcz odwrotnie. U nas lato płonie. Dzisiaj po południu 36 stopni. Kuba i Kuba grali, śpiewali na antenie radia Super FM. Za 11 minut będzie godzina 7 i informacje dla kierowców: przejazdu nie będzie. Zamykają fragment ulicy Emilii Plater dzisiaj i jutro. Wyłączony z ruchu w obu kierunkach zostanie fragment przebudowywanej ulicy Emilii Plater na odcinku między Miedzianą a Firlika. Prowadzone tam będą prace sieciowe. Wspomniany fragment ulicy jest od kilku tygodni zwężony, a ruch możliwy wyłącznie od strony Miedzianej w kierunku Firlika i stoczni, i na dwa dni, dzisiaj i jutro, przejazdu nie będzie w ogóle. Przypominamy kierowcom o tej porze. Myślę, że to jest taki czas zbierania się do wyjścia. Powoli wchodzimy już w taki etap, a więc pamiętajcie, że ten fragment ulicy Emilii Plater dzisiaj i jutro jest całkowicie wyłączony z użytku.

0: poranna zabawa, Radia Super FM, informacje dla kierowców, muzyka, serwis informacyjny. No czego chcieć więcej? To wszystko już za chwilę na naszej antenie. Za 3 minuty będzie godzina 7. Ja nazywam się Bartek Czotowicz i to jest dla mnie zaszczyt, że możemy być razem w czwartkowy poranek.
1: Wakacje w mieście?
2: Tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach centrum.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
1: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
2: Tak gra.

0: Więcej muzyki na wakacje. Super FM. Jest 7. Wiadomości Super FM.
1: Syreny alarmowe zawyły dziś nad ranem na Lubelszczyźnie. Jest areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. 27 września odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Werdecka. Dźwięk syren alarmowych obudził nad ranem mieszkańców Lublina. Włączone jest z uwagi na zagrożenie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wybuchy było słychać m.in. w Lwowie, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
2: Koło godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
3: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
2: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
1: Z naszych informacji wynika, że służby pracują w terenie, między innymi w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Takie sprawdzanie odbywa się między innymi w okolicach Chełma i Chrubieszowa. A jak podaje mer Kijowa, w nocy w stolicy Ukrainy było słychać również syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Rosja atakowała pociskami balistycznymi. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. A wczoraj w Lublinie prezydent Ukrainy spotkał się z polskim premierem. Władimir Zełenski niespodziewanie w drodze powrotnej z Waszyngtonu zrobił przystanek w Polsce i spotkał się z Donaldem Tuskiem. To pierwsze takie spotkanie od czasu polsko-ukraińskiego sporu o nadanie jednej z wojskowych jednostek na Ukrainie imienia bohaterów UPA. Sąd we Wrocławiu zdecydował, że dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Do ataku doszło w niedzielę. Zatrzymani to 27-letni Tomasz M. i 45-letni Adam C. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokuratorka Beata Łęcka.
4: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
1: Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn bije dwójkę młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. 27 września odbędą się przedterminowe wybory na Urząd Prezydenta Krakowa. Taki termin podał premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
5: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
1: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. Paul Anka kończy dziś 85 lat. Piosenkarz, którego utworów świat słuchał w latach 60. i 70. największą sławę zdobył piosenką Diana, która w 1957 roku trafiła na pierwsze miejsca list przebojów w Europie i USA. Do dziś Paul Anka jest aktywny zawodowo, pisze, tworzy piosenki i śpiewa.
0: Super FM. Pogoda.
6: Bardzo gorąco będzie dzisiaj w Szczecinie. Naprawdę, prawie 40 stopni w prognozach IMGW. 36,5 stopnia dokładnie przewidywane dzisiaj po południu. Teraz termometry pokazują 19 w nocy z czwartku na piątek. Też bardzo ciepło, 25 stopni. Jutro w Szczecinie też trójka z przodu. 30-31. Padać deszcz ma w nocy z piątku na sobotę. Jak będzie w weekend nieco chłodniej, nieco spokojniej. W sobotę 1 sierpnia 22 stopnie, w niedzielę być może nieco cieplej 25-26, ale weekend będzie spokojniejszy niż czwartek i piątek.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Lato. Lato.
6: To znaczy spokojniejszy, jeżeli chodzi o upały, spokojniejszy, jeżeli chodzi o pogodę, no bo ja tam w wasze plany nie wnikam, co będziecie robić w sobotę i w niedzielę, co się dzieje w weekend, zostaje w weekend. 4 minuty po godzinie 7, dzisiaj czwartek i to w zasadzie ostatnie odliczanie do weekendu, słuchacie radia Super FM, to ja proponuję może tak, że ambasadorzy Polic wystąpią teraz na antenie radia Super FM, następnie formacja Komodo potem poranna zabawa w Radiu Super FM, pierwsza wskazówka w czwartek. Tak zrobimy w najbliższych minutach. Mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Ambasadorzy Police, czyli The Police, oczywiście w Super FM już teraz, czyli Every Breath You Take. Dzień dobry i miłego dnia.

0: kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy. ExcelMed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: To jest ten moment właśnie na pierwszą wskazówkę w czwartek. Aż po prostu zastanawiam się, czy uda wam się odgadnąć, czy nie. O jakie miejsce w Szczecinie chodzi? Od razu przejdę do wskazówki. Nie będę przedłużać, bo wiem, że na to czekacie. To jest miejsce, można powiedzieć, ikoniczne dla Szczecina. No i zawsze w tym miejscu zasiadał ktoś ważny. Ważna osoba zawsze zasiadała w tym miejscu. 9-1, 2-4, 5-5. O jakie miejsce może chodzić? W Szczecinie oczywiście. Chodzi o Szczecin. Chodzi o Szczecin, to jest... No nie będę dalej podpowiadać. Tyle wystarczy na razie. A jak będziecie słuchać porannego programu w Radiu Super FM, ja jeszcze będę podpowiadać. I do godziny 8 jeszcze coś uda mi się powiedzieć pewnie. Po 8 na 100%. No i bliżej godziny 9 też jeszcze podpowiem. W każdym razie jest to swego rodzaju znane miejsce w Szczecinie, ikoniczne takie szczecińskie miejsce, gdzie zasiadały ważne osoby dla Szczecina, albo zasiadają, nie będę tutaj podpowiadać. W każdym razie osobistości. 13 minut po godzinie 7 czekam na telefony. 9-1-2-4-5-5. Trzeba zadzwonić i trzeba nagrać się naszej automatycznej sekretarce, mam nadzieję, z poprawną odpowiedzią, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Dzwońcie, a już dzwonicie? Czekam na te poprawne odpowiedzi.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy. ExcelMed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Prawie 20 minut po godzinie 7. Niedługie kolejki na ulicy Wyszyńskiego. Podobnie na Moście Długim odcinek od ronda Portowców raczej się nie korkuje. Szczególnie, że kiedy pojawiła się dłuższa kolejka na Moście Długim, to również pojawiło się zielone światło i kierowcy właśnie ruszyli w kierunku Wyszyńskiego, bramy portowej, ale także do ronda Portowców i w kierunku Prawobrzeża, Szczecina. Trasą zamkową też przyzwoicie. Oczywiście trzeba zwolnić w okolicach Estakady Pomorskiej przez pracę drogowców, ale raczej teraz nie narzekałbym na to miejsce. Nie ma tam długich kolejek. Jeżeli chodzi o Lewobrzeże, to jedziemy Aleją Wojska Polskiego. Północ Szczecina wygląda przyzwoicie, nawet Gumieńce, no bo przecież mamy wakacje na Gumieńcach. Odpoczywamy od korków, a wrócimy do nich na dobre od października.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: O, już pewnie we wrześniu będzie można sobie postać na ulicy ku słońcu, na europejskiej, na dworskiej, tak zastanowić się z 5-10 minut, ułożyć sobie plan dnia. No myślę, że to już jest taki stały element dla wszystkich, którzy z zachodu, z Mierzyna, z Gumieniec próbują dostać się do centrum Szczecina. Na razie od tego odpoczywamy. 21 minut po godzinie 7 Fosta The People w Radiu Super FM, a gdzieś tam szykuje się już Daria Zawiałow. Dzień dobry.

0: była Daria Zawiałow w Radiu Super FM. Zawsze naładuje tą pozytywną energią na resztę dnia. Przed nami 7:30, wiadomości w Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy Excelmed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
3: Reklama.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lat. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Andrzejku, to jest dzień dobry i zaczynamy od wydarzenia, które już tuż, tuż, a na tej trasie do głosu mają dojść sprinterzy. Tak zapowiada Czesław Lang, czyli znany polski kolarz i organizator Tour de Pologne. Na spotkaniu z dziennikarzami podkreśla, że chciał także pokazać piękno Polski, Szczecina i Pomorza Zachodniego widzom wyścigu na całym świecie. 151 km, 3 premie lotne i walka do ostatnich metrów. Tak ma wyglądać drugi etap 83. edycji kolarskiego Tour de Pologne. To już w najbliższy wtorek, 4 sierpnia. Na trasie Międzyzdroje, Szczecin.
11: Na pewno to będzie piękny etap, bo 150 km z Międzyzdroi przez Kamień Pomorski, Nowogard, Goleniów, no i finisz na dole przy Wałach Chrobrego. Raczej to jest taki etap dla kolarzy szybkich i myślę, że w tym peletonie jest dużo naprawdę ciekawych zawodników i będzie naprawdę piękny finisz tutaj na ulicach Szczecina.
10: Mówił Lang, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio Super FM.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
10: Przy czym trzeba pamiętać, że Tour de Pologne 2026 w Szczecinie to zamknięte ulice, objazdy i zmiany w komunikacji 4 sierpnia. Także na trasie w regionie. Peleton oczywiście ominie S3, ale będzie jechał, jak słyszeliśmy, od Międzyzdrojów, Wybrzeżem, przez Dziwnów, Nowogard czy Goleniów. A w Szczecinie w przyszły wtorek mowa o trasie przez Załom, Dąbię, trasę zamkową do ulicy Jana Skolna. Oczywiście o tych utrudnieniach będziemy jeszcze wielokrotnie informować.
1: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
10: Zmieniamy temat. Szczecińscy radni Komisji Rewizyjnej będą debatować o losie Starego Bukowa, zielonej działki, którą chce sprzedać Uniwersytet Szczeciński, bo może, gdyż ani miejscowe plany zagospodarowania, ani niedawno przyjęty plan ogólny miasta tego nie zabraniają. Przeciw są mieszkańcy, którzy od 2024 roku, czyli od pierwszej próby sprzedaży tego terenu, sprzeciwiają się przeznaczeniu byłego Alt Buchholz pod w większości zabudowę mieszkaniową, czy w mniejszym stopniu wielorodzinną. Uniwersytet argumentuje, że działka nie posłuży na jego cele statutowe, a w planie są zapisy o zieleni w tym miejscu. Komisja rewizyjna zbierze się dzisiaj o godzinie 16, więc do tematu będziemy wracać.
9: Super FM Sport.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. To będzie kolejny sezon bez polskiego zespołu w Lidze Mistrzów. Już po pierwszych meczach eliminacyjnych odpadł zarówno Lech Poznań, jak i Górnik Zabrze. W wyjątkowo kompromitującym stylu zrobił to mistrz Polski. Po wygranej w Danii 4-1 rewanż z Orchus miał być formalnością, ale goście strzelili 3 gole i doprowadzili do dogrywki, a po niej było 4-1 i wszystko rozstrzygnęły karne i Lech je przegrał. Górnik dzielnie walczył z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, zremisował 1-1, ale tydzień wcześniej w Stambule przegrał 0-1 i odpadł wypadł z rywalizacji. Oba zespoły powalczą teraz o Ligę Europy. Lech zagra z Klaksvik z Wysp Owczych, a Górnik ze zwycięzcą dwumeczu Twente NSHD Ferencvaros Budapeszt. Zaskoczenie i oburzenie to najczęstsze reakcje kontynentalnych federacji i związków krajowych za najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. W podobnym tonie wypowiada się Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
3: Ten plan jest pewnego rodzaju naruszeniem pewnej świętości, pewnej integralności sportu, to na co szczególnie zwraca uwagę Europa, która stoi tu w dużej opozycji, między innymi za pośrednictwem UEFA. Natomiast realnie oddanie 20%, czyli pakietu mniejszościowego, faktycznie większość pozostałaby w rękach FIFA, to rozwadnianie własności nad światowym futbolem, bo tak możemy nazwać te asety komercyjne.
12: Oddanie 20% praw do mundialu odbiłoby się na widowisko.
3: W tym modelu raczej nikt by nie myślał o tym, czy piłkarze grają może zbyt dużo, czy ten produkt faktycznie jest takiej jakości, mówię o produkcie piłkarskim i tych mistrzostwach, jaki jest pożądany przez widzów. No to krótko mówiąc, dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
12: UEFA w oświadczeniu napisała o przekroczeniu granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. Kamil Majchrzak odpadł z turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Przegrał z rozstawionym z numerem trzecim Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. A dziś w stolicy USA w 1/8 finału zagra Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie rozstawiona z jedynką Jessica Pegula.
9: Super FM. Pogoda.
0: Już dwójka pojawiła się z przodu. Chodzi oczywiście o temperatury 20 stopni w Szczecinie mimo wczesnej pory. Wiecie, co to oznacza? Dzisiaj upał, dzisiaj lampa, dzisiaj gorąco w Szczecinie 36, a żeby być precyzyjnym 36,5 stopnia po południu. Tylko słońce, naprawdę. I w nocy z czwartku na piątek 25 stopni. Jutro w Szczecinie nieco chłodniej, ale cały czas gorąco, bo 30 i bardzo dużo słońca w czwartek i piątek bez opadów deszczu. To znaczy w piątek w nocy z piątku na sobotę będzie padać. O!
2: Lato. Dzień dobry, lato! Super FM.
0: Skoro upały i to dobra muzyka by się przydała, prawda? Na przykład Dr. Alban, czyli It's My Life w Radiu Super FM, 24 minuty do godziny 8. Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zrobić głośniej. Miłego dnia.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 7.40, to znaczy, że czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na ulicach naszego miasta, naszego Szczecina, oczywiście kochanego. Słońce świeci, robi się coraz cieplej. Jeżeli chodzi o szczecińską komunikację miejską, to tramwaje i autobusy pod kontrolą, bez długiej listy odwołanych kursów, także jest naprawdę przyzwoicie. Od strony Prawobrzeża spowolnienia, ale nie utrudnienia. Spowolnienia na drodze ekspresowej jest 10 od strony Stargardu, czy na węźle Kijewo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Przejezdnie na Gdańskiej, naprawdę dobrze w drodze do centrum. Teraz na Moście Długim, na trasie zamkowej, na Wyszyńskiego też jedziemy. No dobre informacje, chyba że macie złe, chcecie troszeczkę łyżkę dziegciu do tej beczki miodu dołożyć, to dzwońcie 912455, dajcie znać, gdzie te utrudnienia o tej porze się pojawiają, bo z grubsza wygląda, jakby było dobrze w naszym mieście teraz z komunikacją i komunikacją miejską, i jeżeli chodzi o kierowców, bo w ciągu alei Wojska Polskiego utrudnień nie ma. Węzeł Głębokie, Gumieńce, Modra, Szeroka, Sosabowskiego, tam także jest naprawdę pozytywnie.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Dua Lipa w Radiu Super FM, Sean Baker. Już za chwilę jeszcze będę mieć muzyczną niespodziankę. Będziemy mówić też o upałach. Bartek Czetowicz. Zapraszam.

0: Sean Baker w Radiu Super FM. Sean Baker, a my nadajemy poranny program radia w Super FM. Prosto z miejsca, z miasta, ze Szczecina oczywiście. Najgorętszego prawie, że na świecie. Uwierzcie mi, no dzisiaj w Szczecinie 36 stopni, a w takim Miami na przykład 32 maksymalnie. W Los Angeles na przykład dzisiaj 30 stopni. Jakieś tam Los Angeles, Szczecin. Szczecin to jest prawdziwe centrum upałów. Serio, no w Szczecinie to dopiero gorąco, 36 dzisiaj, 30 jutro, serio, poważnie, tak będzie gorąco w naszym mieście.
1: Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami, tak.
0: Uważajcie na siebie przede wszystkim, serio, poważnie teraz, tak dwa zdania, uważajcie na siebie, bo przy tych wysokich temperaturach, przy tych upałach, jeżeli ktoś słabo to znosi, no to trzeba chronić się przed słońcem, no i przede wszystkim tak, bez czapki nie wychodzimy w ogóle. W ogóle nie wychodzimy bez czapki, to jest raz. Dwa, jeżeli ktoś nie ma kremu z filtrem, no to też kupujemy ten krem z filtrem. I co jeszcze? No i udajemy się nad wodę gdzieś, na jakąś szczecińską choćby Majorkę. Choćby szczecińską Majorkę, czyli na Arkonkę. Albo do fabryki wody na przykład. O, tam też będzie można się schłodzić dzisiaj. 9 minut zostało do godziny 8.

0: Sylwia Grzeszczak w piosence pod tytułem Słowa na K. No myślę, że dzisiaj dużo słów na K padnie w ciągu dnia. Wysokie temperatury 36 stopni, na przykład kurczaki, ale gorąco to też słowa na K. Za chwilę godzina 8, serwis informacyjny po 8, druga wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: I Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 8. Wiadomości Super FM.
12: Służby zabezpieczają krater na Lubelszczyźnie po nocnym alarmie. Mieszkańców regionu obudziły dziś nad ranem syreny alarmowe. Fala upałów i pożary, walczą z nimi kolejne kraje.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Dorota Wertycka. Krater o średnicy około 10 metrów zabezpieczają służby w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu w odległości około 2 km od zabudowań policjanci odkryli lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby dostały zgłoszenie o wybuchu. Po tym jak nad ranem około 3:50 na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach w Polsce alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami podrwało myśliwce. Sytuację od rana śledzi nasza lubelska reporterka Anna Gwintarek-Zabłocka.
13: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3:50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza, potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
14: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa
4: lubelskiego.
13: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
14: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć. Przestało i później znowu, dwa razy.
13: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenów w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim.
12: A to w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Z pożarami lasów walczy coraz więcej krajów. Po Hiszpanii i Francji są to Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały. W wielu krajach temperatura znów przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
15: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
12: W Portugalii w pożarze łąk ostatniej nocy spłonęło ponad 20 domów. Trwa ewakuacja mieszkańców. Walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także dbałość o prawa obywatelskie w dobie rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Między innymi te cele stawia przed sobą nowo zaprzysiężona Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
16: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
12: Nowa rzecznik zapowiada też starania o otwarcie delegatury Biura RPO we wschodniej Polsce. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w naszym kraju. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. A to drzewo nigdy nie zimuje w Polsce, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
17: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
12: Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie.
10: Super FM. Pogoda.
0: Tak, no to, że dzisiaj upały w Szczecinie, to chyba wszyscy już wiedzą, prawda? Już cały tydzień mówiliśmy, że w czwartek będzie gorąco i czwartek... Tak, nadszedł. To dzisiaj 36 stopni po południu i tylko słońce. Teraz 20, wiatr umiarkowany. Jutro 30, też trójka z przodu, ale jednak nieco chłodniej. W nocy z piątku na sobotę będzie padać. Przelotne opady mogą też pojawiać się w sobotę. I w sobotę chłodniej 20-21 stopni. W niedzielę muszę zmienić, bo rozmawialiśmy o Los Angeles i Miami i akurat mam ustawioną pogodę na Los Angeles i Miami. Ale w niedzielę w Szczecinie już będzie cieplej, bo 25-26 stopni. Teraz wróciłem do zakładki ze Szczecinem. No i w przyszłym tygodniu znowu 30-stopniowe temperatury. A w Miami, w Los Angeles chłodniej niż w Szczecinie nawet.
18: Lato. Dzień dobry, lato.
19: Lato.
0: Także po co tam jakieś LA, skoro mamy Szczecin, oczywiście Szczecin i też nad wodą. Dzień dobry, tu Super FM, dzień dobry, lato. Druga wskazówka w porannej zabawie radia Super FM. Za moment, za chwilę tak naprawdę, za 6,5 minuty. Czyli słuchamy radia Super FM, dobrej muzyki, Mrozu będzie śpiewać dla was, ale najpierw Shaggy. Właśnie o tym letnim czasie w piosence pod tytułem In The Summertime. 6 minut po 8. Dzień dobry.
18: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy ExcelMed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Szukamy, a w zasadzie wyszukacie miejsca, ikonicznego miejsca w Szczecinie. Taka była pierwsza podpowiedź, że to ikoniczne miejsce, w którym zasiadają czy zasiadały osobistości. Osobistości. Tak, trzeba odgadnąć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Takie kojarzące się ze Szczecinem troszeczkę, trzeba przyznać. Druga wskazówka w czwartek jest następująca. 3 listopada 2016 roku, 10 lat temu, Narodowy Bank Polski, NBP, wyemitował okolicznościową monetę 5-złotową, piąteczkę, 5 złotych, z serii Odkryj Polskę, która przedstawiała właśnie to miejsce. 9-1, 2-4, 5-5. Sprawdźcie, może macie w portfelu taką monetę na przykład. Otwieracie portfel, patrzycie, jeny, to okolicznościowa moneta z 2016 roku NBP. No i właśnie ona przedstawia to miejsce, które jest prawidłową odpowiedzią na poranną zagadkę Radia Super FM. 9-1, 2-4, 5-5. 9-1, 2-4, 5-5. Trzeba automatycznej sekretarce nagrać prawidłową odpowiedź. Czekam na te odpowiedzi. Rozwiązanie czwartkowej zabawy, czyli dowiemy się, kto wygrał, równo za godzinę, po 9.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy ExcelMed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.

0: produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: 21, prawie 22 minuty po godzinie 8. Bieżąca sytuacja na ulicach Szczecina wygląda następująco. Mamy na ulicy Wyszyńskiego przed Mostem Długim kilkunastosamochodową kolejkę, ale nie ma tutaj co szukać jakichś afer wielkich. Po prostu zatrzymaliście się przed czerwonym światłem. Za chwilę ruszy zielone, ruszą też kierowcy. Nie ma kolejek, nie ma poważnych utrudnień teraz na ulicach Szczecina. Z pewnością nie ma co ich szukać na Wyszyńskiego czy na Moście Długim, albo na trasie Zamkowej, przyzwoicie na Wszystkich Świętych, czy na Niemierzyńskiej, ale także Staszica, Staszanieckiej, Gątyny, okolice Fabryki Wody, Matejki, Plac Grunwaldzki. Jak na razie jedziemy, a nie się turlamy i myślę, że to dobra informacja w czwartek rano.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Śpiewaliśmy sobie la la la, la la la, ATC i Around the World w Super FM przed 8:30. A moi drodzy, mam specjalny konkurs dla was, specjalną zabawę. Taką zabawę premium, taką dodatkową, takiej, która nie była przewidziana dzisiaj, ale mamy ją dzisiaj i jutro swoją drogą, właśnie po godzinie 8:30. Za chwilę szczegóły, powiem tylko, że będzie można wygrać rejs statkiem. Serio, rejs statkiem. Dlatego bądźcie blisko radia, nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy ExcelMed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
5: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
6: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
8: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Andrzej Kutys zapraszam, a wiadomości zaczynamy od informacji o całkowitym zamknięciu przejazdu na remontowanym obecnie fragmencie ulicy Emilii Plater. Dotychczas na odcinku między Miedzianą a Firlika był otwarty pas ruchu w jedną stronę, ale jak informuje wykonawca, dzisiaj i jutro na czas trwania prac sieciowych do piątku 31 lipca włącznie pojawił się tam zakaz. Oznacza to też zmiany w kursowaniu autobusów 53 i 67. W części pojadą jak 60, czyli z Czanieckiej, 1 Maja i Nocznickiego. Na te dwa dni wyłączono więc przystanki plac Matki Teresy z Kalkuty i Emilii Plater.
10: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
9: Koncerty, spotkania i atrakcje przygotowane także w strefie Pomorza Zachodniego i strefie zdrowia. W czwartek 30 lipca, dzisiaj o 15:00 rozpoczyna się Poland Rock Festival 2026 na lotnisku Broczyno w Czaplinku. Wciąż dojechać na miejsce można także pociągiem. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zlecił spółce Polregio uruchomienie 201 połączeń w tych 127. Dodatkowych wśród muzycznych gwiazd m.in. Myslowi czy WW.
10: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
9: Ponad 200 zawodników, 5 dni sportowej rywalizacji w Szczecinie. Od czwartku 30 lipca rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w orientacji precyzyjnej. Dyscyplina polega na podążaniu wzdłuż wyznaczonej na mapie ścieżki i lokalizowaniu wskazanych punktów. Zawodnicy rywalizować będą na specjalnych trasach w Żydowcach, Puszczy Bukowej czy polu golfowym Binowo Park. Mistrzostwa Europy w orientacji precyzyjnej w Szczecinie potrwają do poniedziałku 3 sierpnia. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
11: Super FM Sport.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Liga Mistrzów? Możemy zapomnieć, ale co zrobić, jak Lech Poznań najpierw wygrywa w Danii 4-1, a w rewanżu z Orchus przegrywa 0-3 po dogrywce 1-4 i mizernie strzela rzuty karne. To nie powinno tak wyglądać, mówi trener Mistrzów Polski Nils Frederiksen. To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Przede wszystkim, jeśli masz zaliczkę 4-1 z wyjazdowego spotkania, to nie można przegrać u siebie 1-4. Powinniśmy to byli utrzymać. Wstydu nie przyniósł Górnik Zabrze. Odpadł w starciu z Fenerbahce, bo przegrał tydzień temu w Stambule 0-1, ale wczoraj zremisował 1-1, mówi trener Michał Gaszparik.
13: Byliśmy blisko. Dzisiaj byliśmy blisko tej dogrywki. Może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansował w Fenerbahce, ale dzisiaj nie było widać tą różnicę wartości tych zespołów.
12: Lech i Górnik powalczą teraz o Ligę Europy, tak samo jak Jagiellonia. A dziś o trzecią rundę eliminacji Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS. Częstochowianie na Malcie będą bronić dwubramkowej zaliczki z Walettą, a katowiczanie muszą odrobić u siebie gola straty w starciu z MŚK Żylina. Brazylijski napastnik Neymar poinformował, że zakończył występy w drużynie narodowej. Potwierdził tym samym to, co przebijało się przez jego wypowiedzi po odpadnięciu w 1/8 finału mundialu, w którym Brazylia przegrała z Norwegią 1-2. 34-latek jest najlepszym strzelcem w historii Canarinhos. W 130 meczach strzelił 80 goli. Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Ligi Narodów. Ich rywalem w turnieju w Ningbo będzie Ukraina. Mecz zacznie się o 13:30. Wcześniej o 9:00 Włochy zagrają z USA. Zwycięzca naszego meczu o finał powalczy ze Słowenią, która wczoraj pokonała Turcję 3-0. Na Włochów lub Amerykanów czeka Japonia po wygranej z Chinami 3-1. I jeszcze Formuła 1. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi zapanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. W grę wchodzi m.in. wyścig na włoskiej Imoli, ale szczegółów na razie nie podano.
11: Super FM. Pogoda.
0: Upał po prostu w Szczecinie. Dzisiaj 36 stopni w naszym mieście. Będzie goręcej niż w Miami, niż w Los Angeles, niż na Ibizie. Naprawdę, to nie są żarty, to są fakty. Fakty. Sprawdziłem. Także LA czy Miami dzisiaj na liczniku raptem 30 stopni. Co to jest? W Szczecinie 36. I to tutaj się bawimy dopiero. I też jesteśmy nad wodą. A o tym już wspominałem. 36 stopni dzisiaj, jutro 30. W weekend ochłodzenie. W sobotę 20, 21 i przelotne opady deszczu. W niedzielę 25, 26 stopni. A te 30-stopniowe upały w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, wtorek wrócą.
14: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Teraz tak, warto uważnie słuchać radia Super FM. Pomoc drogowa za chwilę, informacje dla kierowców. I tuż po tej pomocy drogowej, dodatkowa, premium, zabawa w radiu Super FM. A do zdobycia będą wejściówki, zaproszenia, bilety na rejs statkiem. Jakim statkiem? Jakie są szczegóły? O tym powiem już za chwilę.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: I teraz tak, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację na ulicach naszego miasta, to jest naprawdę przyzwoicie, naprawdę dobrze. Nawet na prawobrzeżu Szczecina, nawet na węźle Kijewo, czy na drodze krajowej numer 10, jadąc od strony Stargardu, autostrada A6, czy ulica Floriana Krygiera, czyli droga krajowa numer 31, droga krajowa numer 13, a więc południowa, Mieszka I, tam też bez utrudnień. Skoro już tak tymi drogami krajowymi się poruszamy, no to droga krajowa numer 10 i kontynuacja, ulica Ku Słońcu wzdłuż cmentarza centralnego. Tutaj jest dobrze, jest przejezdnie, jest słonecznie, jest coraz cieplej, węzeł Głębokie i Miodowa, i Kupczyka, i Aleja Wojska Polskiego, nie ma się czego obawiać, a więc tak dobrze, pozytywnie rozpoczynamy nowy dzień w stolicy Pomorza Zachodniego.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

Ach, Baranowski nie chce, ale ja wiem, że wy chcecie. Ja wiem, że wy chcecie wygrywać, zdobywać kolejne nagrody na antenie radia Super FM. Za 16 minut będzie godzina 9. I tak się składa, że zorganizowaliśmy wam coś wyjątkowego. Coś specjalnego, coś takiego... Nawet trudno opisać słowami, coś takiego... O, to jest ten dźwięk, który oddaje tę nagrodę w Radiu Super FM, którą teraz mamy dla was. Otóż, rejs do Świnoujścia dla dwóch osób w dwie strony statkiem Queen of Szczecin. No normalnie teraz można wygrać w Radiu Super FM w tej chwili, ależ uderzyło z zaskoczenia, prawda? Tak jest. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na tenże rejs? Ja wam zazdroszczę w ogóle, no bo wy macie takie fajne nagrody, możecie zdobywać codziennie, a ja nie mogę tego robić. Chętnie bym się zamienił. Byłem na urlopie, to mogłem dzwonić w sumie do Radia Super FM, ale nie robiłem tego. Dobrze, rejs do Świnoujścia dla dwóch osób... W dwie strony statkiem Queen of Szczecin. I tak, trzeba zadzwonić pod 912455. To już chyba klasycznie, standardowo. 912455. Zachęcam szczególnie tych, którzy rzadko próbują, bo szansa, myślę, na wygranie jest spora. I trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy płynąc ze Szczecina do Świnoujścia przepływa się koło Betonowca? Czy się przepływa koło Betonowca, czy się nie przepływa koło Betonowca? 912455. Czekam na odpowiedzi. Wy już dzwonicie, już można dzwonić, oczywiście, że tak. Czekam na wasze odpowiedzi. 15 minut zostało do godziny 9.

0: To Sophie Ellis Baxter. Będziecie mogli sobie zaśpiewać najlepszą muzykę podczas rejsu do Świnoujścia. Można wygrać rejs do Świnoujścia dla dwóch osób statkiem Queen of Szczecin. Nagroda pochodzi od partnera Radia Super FM, partnera tego konkursu, czyli platformy Statek.pl. Statek.pl właśnie jest sponsorem tej nagrody, czyli rejs do Świnoujścia dla dwóch osób w dwie strony statkiem Queen of Szczecin. A przypomnę, co trzeba zrobić. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy płynąc ze Szczecina do Świnoujścia przepływa się koło Betonowca. 9 1 2 4 5 5. Można dzwonić cały czas i udzielać odpowiedzi, a przed nami wiadomości o godzinie 9.
1: Wakacje w mieście
2: tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsor programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Jest 9. Wiadomości Super FM.
17: Niezidentyfikowany obiekt spadł w rejonie miejscowości Ternawa. Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Upały zmieniły turystykę. Na popularności zyskuje zjawisko nazwane coolcation.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Dorota Wertecka. Służby potwierdzają, że niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej.
18: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
17: Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują m.in. strażacy, zabezpieczają teren. Jak zapewnia kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej?
19: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
17: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą oraz w związku z tym, że około 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, podrwały się myśliwce. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 12 zostało rannych w wyniku całonocnego ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta, ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Już dziś rusza SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Na ulicach Warszawy będą widoczni wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Będą zbierać podpisy pod odwołaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 132 tysięcy podpisów. Tyle ważnych deklaracji jest potrzebnych, by referendum w ogóle się odbyło. Błażej Kulesza.
20: Zbiórka podpisów pod referendum, jak zapowiadał szef inicjatywy Maciej Wilk, ma być początkiem dyskusji o Warszawie.
21: Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat.
20: Nie będzie to wcale takie proste, mówi Piotr Szyszko, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
22: Ciężko jest prowadzić debatę, ponieważ często ludzie są tak mocno przekonani o słuszności obecnej władzy, że nie chcą w ogóle słuchać żadnych argumentów.
20: Bo sami warszawiacy w sprawie prezydenta i referendum są mocno podzieleni.
23: Decydowali.
24: A dlaczego?
23: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
25: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
26: To trzeba zrobić po prostu zebranie podpisów i tyle, i wyjdzie dopiero.
20: Ale co najistotniejsze, większość mieszkańców stolicy nie wie o rozpoczynającej się zbiórce podpisów od referendum.
17: Fala upałów i pożary w południowej Europie zmieniają sposób planowania wakacji. Coraz więcej turystów wybiera chłodniejsze kierunki lub przesuwa urlopy poza szczyt sezonu, pisze Rzeczpospolita. Zjawisko określane mianem coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, zyskuje na popularności. Według badania portalu Booking.com blisko 3/4 ankietowanych bierze pod uwagę warunki pogodowe przy planowaniu urlopu, a 55% uważa, że niektóre popularne kierunki stały się latem zbyt gorące. Turystów zyskują kraje skandynawskie, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania. Liczba rezerwacji wzrosła tam nawet o blisko połowę.
15: Super FM. Pogoda.
0: Lecą te słupki temperatur jak szalone, już 23 stopnie, maksymalnie dzisiaj 36,5, bez opadów deszczu. Jutro, jak będzie jutro? Jutro 30 stopni, będzie padać w nocy z piątku na sobotę i w sobotę w ciągu dnia. W sobotę ochłodzenie, bo 21, w niedzielę 26 stopni i znowu z kolejnym następnym tygodniem 30-stopniowe temperatury od poniedziałku.
27: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: O jakie miejsce Szczecina chodziło w porannej zabawie radia Super FM? Były wskazówki po 7, po 8, jest już po godzinie 9, a więc pora na rozwiązanie naszej zabawy. Tak będzie za około 10-11 minut.
27: Lato. Dzień dobry, lato.

0: kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy. Excelmed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Próbowałem, naprawdę, próbowałem, żeby było trudno, żebyście nie odgadywali, ale wy odgadujecie te zagadki codziennie w Radiu Super FM. Naprawdę, wy wszystko wiecie, proszę, oto jest dowód. No, rzuciłem tylko, że to miejsce ważne w Szczecinie, czy ikoniczne w Szczecinie, w którym zasiadają, czy zasiadały ważne osoby. I proszę, i oto telefony.
3: Wydaje mi się, że jest to Zamek Książąt Pomorskich.
4: Dzień dobry, Agnieszka ze Szczecina. Myślę, że dzisiaj chodzi o Zamek Książąt Pomorskich.
5: Odpowiedzią jest Zamek Książąt Pomorskich.
6: Zamek Książąt Pomorskich. Pozdrawiam.
2: No, ja też pozdrawiam, no ale ile można? No, wy wszystko wiecie. 912455. Halo, dzień dobry.
6: Ty masz urząd miasta i miejsce, gdzie zasiadali prezydenci.
2: No, i mam cię, i to nie jest urząd miasta, i dobrze, w końcu jakaś zła odpowiedź po prostu. No, próbowałem was zmylić. Oczywiście poprawną odpowiedzią jest Zamek Książąt Pomorskich w czwartek, no ale zwycięzca może być tylko jeden. Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Odpowiedź na zadane pytanie to właśnie mijany przeze mnie Zamek Książąt Pomorskich, który jest jednym z piękniejszych zabytków Szczecina. Maciek ze Szczecina.
2: A jakże Maciek ze Szczecina? A jakże jeden z najpiękniejszych zabytków miasta. Maciek wygrywa w czwartek, kto wygra w piątek, kto będzie wygrywać w przyszłym tygodniu. O tym dowiemy się w porannej audycji Radia Super FM.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy. Excelmed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.

0: Pod wiatr, taki tytuł nosi ta piosenka. Grzegorz Chyży, dzisiaj wiatrów w Szczecinie to tak niezbyt wiele, raczej upały, nawet 36 stopni, o tym będziemy mówić za chwilę w wiadomościach.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
5: Reklama. Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
8: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na Ciebie.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Przed mikrofonem Andrzej Kutys, a na początek o kryminalnej kronice naszego miasta. Trzeba było zapłacić łapówkę, a w zamian w systemie medycznym pojawiała się informacja o szczepieniu na COVID, którego oczywiście nie było. Czyli szczecińska prokuratura regionalna informuje o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie wobec 10 osób, którym zarzucono udzielanie korzyści majątkowych w zamian za nierzetelne wpisy o szczepieniach przeciw COVID w systemie informacji medycznej. Łapówkarze, kwoty wahały się od 500 do 1200 zł. Łapówkarze przyznali się do winy i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze.
13: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
12: O wiadomości bez informacji o utrudnieniach ostatnio trudno. Te podawane z wyprzedzeniem, ale zawsze zamykanie na dłuższy okres ulicy Jana Skolna ma swoje konsekwencje dla ruchu w Śródmieściu. To będzie kilka dni. Już uprzedzamy, że pojawił się komunikat o harmonogramie przygotowań do imprezy Żagle na Wałach Chrobrego. Ta co prawda w połowie sierpnia i wtedy należy się spodziewać przygotować się warto na utrudnienia, bo będą zamykane ulice, będą objazdy oraz zmiany w komunikacji.
13: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
12: Pieniądze na termomodernizację i przy tej okazji gruntowny remont zabytkowego budynku szkoły. Przy ulicy Chorzej w Szczecinie, jak informuje miasto, ze środków unijnych udało się pozyskać nieco ponad 12 milionów z planowanych na pracę 21 milionów złotych. Wkrótce urząd ma ogłosić przetarg, a prace to m.in. wymiana instalacji grzewczej, ciepłej wody, wentylacji, będą nowe okna, drzwi, zaizolowane od wilgoci fundamenty. W komunikacie miasta mowa też o odnowionych schodach zewnętrznych, zejściach do piwnic czy ciągach pieszych.
11: Super FM. Sport.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ligi Mistrzów nie podbijemy, to chociaż spróbujmy dostać się do Ligi Konferencji. Dziś rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji dla dwóch polskich drużyn. Raków Częstochowa po wygranej u siebie 3-1 z Walettą zapowiada, że na Malcie też chce zwyciężyć, mówi pomocnik Oskar Repka.
15: Cel jest jasny, przejść do następnej rundy i wygrać ten mecz. To nie waży, czy jest zaliczka dwubramkowa. Zmierzyliśmy się z tym przeciwnikiem i przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre.
14: Trudniejsze zadanie przed GKS-em Katowice, który przegrał tydzień temu w Żylinie z MKS-em 0-1, mówi pomocnik Gieksy Bartosz Nowak.
16: Myślę, że wyciągnęliśmy wiele dobrych momentów i tych złych też, żeby to poprawić w następnym spotkaniu. A przed nami mecz o wszystko. Gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach. I nieważne, jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
14: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30. Przypomnę, wczoraj w walce o Ligę Mistrzów Lech roztrwonił 3-bramkową przewagę nad Orchus i przegrał po rzutach karnych, a Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce 1-1, ale tydzień wcześniej przegrał w Stambule 0-1. To tylko pomysł, tak o planach jeszcze większej komercjalizacji Mistrzostw Świata mówi prezydent FIFA. Gianni Infantino zabrał głos po tym, jak środowisko piłkarskie wyraziło oburzenie na pomysł utworzenia nowej spółki do zarządzania turniejami, w której 20% udziałów trafiłoby w prywatne ręce. To niepowtarzalna okazja, by dać potężny impuls rozwojowi futbolu na całym świecie. Zbyt mała część rosnącej wartości komercyjnej piłki nożnej trafia do tych obszarów dyscypliny, które potrzebują jej najbardziej. Uchwycenie tej wartości wymaga dodatkowej wiedzy eksperckiej, odrębnej od samego zarządzania i rozwijania sportu. Natomiast co ważne, to tylko oferta, nie obowiązek.
17: It is just an offer, not an obligation.
14: Pomysłowi sprzeciwia się przede wszystkim UEFA, ale nie stanowi ona większości w gronie 211 federacji zrzeszonych w FIFA. Rozstawiony z trójką Taylor Fritz okazał się za mocny dla Kamila Majchrzaka w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Polak przegrał z Amerykaninem 3-6, 4-6. A dziś w stolicy USA o trzecią rundę zagra Magdalena Fręch i rywalką będzie trzecia rakieta świata Jessica Pegula.
18: Na program Wakacji w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
19: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
20: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
21: Lipiec powoli zmierza ku końcowi, ale wakacyjne tempo w mieście absolutnie nie zwalnia. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co dzisiaj czeka na młodych poszukiwaczy przygód. Już o 11.30 Planetarium Wolszczan w Morskim Centrum Nauki połączy siły z Teatrem Rozmaitości Gwitajcie. Na najmłodszych czeka tam wyjątkowy spektakl zatytułowany Mikołajek i inne planety. To pełna humoru opowieść o chłopcu, który wyrusza w fascynującą kosmiczną podróż, by przekonać się, jak wielką siłę mają marzenia, wiedza i wiara we własne możliwości. Bilety na spektakl kosztują 50 zł i znajdziecie je na stronie internetowej organizatora. Z kolei o 13 w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 9 rusza kolejna odsłona wakacyjnego biura detektywistycznego. Młodzi tropiciele w wieku od 6 do 10 lat wezmą udział w akcji Operacja Król Kempingu, w trakcie której będą rozwijać łamigłówki, szukać zaginionych skarbów i podążać ukrytymi ścieżkami. Udział jest bezpłatny, ale ze względu na limit miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy osobiście lub telefonicznie w bibliotece. Łapcie te darmowe atrakcje i spędźcie miło resztę poranka, a na kolejne wakacyjne newsy zapraszam na antenę Super FM już o 12.30.
20: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
18: Na program Wakacji w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
19: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
22: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
0: To jest ten dzień, to jest ten moment, na który czekali wszyscy, którzy wzięli urlop w tym tygodniu i uwielbiają wygrzewać się na plaży. Dzisiaj w ciągu dnia słupki rtęci powędrują do 35 kreski, a odczuwalna może być jeszcze wyższa ze względu na wilgotność powietrza. Przez cały dzień mnóstwo słońca nad naszymi głowami, wiatr słaby, a nad Bałtykiem powiewają białe flagi. Temperatura morza 19 w Świnoujściu, 20 w Międzyzdrojach, a odczuwalna w powietrzu to 32. Nieco chłodniej jak w stolicy Pomorza Zachodniego, ale nadal ciepło. Temperatura wody na kąpieliskach wokół Szczecina od 19 w Lubczynie przez 20 w Zieleniewie Głębokim i na Dziewokliczu do 21 w Dąbiu. Najcieplej w Stepnicy, tam 22, ale czerwona flaga ze względu na zakwit sienic. Czyli jeśli lubicie zabawy w wodzie, to jedziemy wszędzie, poza Stepnicą.
22: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
5: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
22: Lato. Dzień dobry, lato.

Zbliża się wielkie wydarzenie w Szczecinie już w przyszłym tygodniu. Tour de Pologne. No a jak kolarze na ulicach Szczecina, no to też utrudnienia dla kierowców. Niemal na cały dzień zamkną ulicę Jana Skolna. Chodzi oczywiście o 4 sierpnia. U stóp Wałp Chrobrego finiszować będą kolarze startujący w wyścigu Tour de Pologne i ze względu na przygotowania do ich przyjęcia już od samego rana ulica Jana Skolna będzie etapami wyłączana z ruchu, a utrudnienia pojawią się również w innych częściach miasta. Peleton powinien przekroczyć granicę Szczecina około godziny 16:00. Pojedzie trasą Lubczyńska w Załomiu, Rondo Gryfa, Goleniowska, potem Emilii Gierczak, Przestrzenna, Eskadrowa, Most Cłowy, Estakada Pomorska, Gdańska, Trasa Zamkowa, Jana Skolna, Zawrotka na wysokości Kapitańskiej, no i meta na wysokości Wałów Chrobrego około godziny 16:30. Przypominam, tak będzie 4 sierpnia, czyli w przyszłym tygodniu we wtorek.

0: Najwyższy czas, najwyższa pora na wiadomości o godzinie 10:00. To była audycja Dzień Dobry Lato w Super FM. Bartek Czotowicz odmeldowuje się. Słyszymy się po raz ostatni jutro. Po raz ostatni w tym tygodniu oczywiście, bo jutro piątek.
1: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
4: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
5: Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w nocy w okolicach Tarnawy. W drodze na Lubelszczyznę jest już premier Donald Tusk. Bociany powoli szykują się do odlotu do ciepłych krajów.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Dorota Wertycka. Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
6: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
5: A wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, mówi rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł w Tarnowie, to rakieta czy dron.
7: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no nie zdążył, on zanikł.
5: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejsce zdarzenia. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Gwiterek-Zabłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
8: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
9: Był straszny. Zatrzęsło się w domu.
10: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
8: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
5: Bramy piłkarskiego raju zatrzasnęły się przed nami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach Michał Łoszkiewicz.
11: Po raz kolejny daliśmy się nabrać, już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1. Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
5: To dopiero połowa wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak zrobił na przykład słynny Krutek z Krutyni na Mazurach.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Naszym gościem w Radiu Super FM jest Czesław Lang, no prawdziwa legenda polskiego sportu, a przy okazji organizator Tour de Pologne. Dzień dobry, panie Czesławie.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Organizuje pan Tour de Pologne już od ponad 30 lat. Jak te edycje się zmieniały?
2: No na pewno jak zaczynaliśmy, to wyścig był nieznany, był taki tylko regionalny. No i nie przyjeżdżały drużyny zawodowe, nie mieliśmy wyścigu tej klasy i tak rok po roku moim marzeniem było, nie wiem, tak jak jako zawodnik, żeby zdobyć medal na Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich, zostać kolarzem zawodowym. Tak samo wielkim marzeniem było, żebyśmy my Polacy mieli swoją imprezę, swój wyścig, tak samo jak Francuzi, Włosi. Oczywiście nie mamy takich warunków, nie mamy takich gór, nie mamy tyle etapów na zorganizowanie tego wyścigu, ale wyścig już ma swój charakter, ma 7 etapów, ma taki charakter i taką opinię, że jest to wyścig, który odkrywa nowe gwiazdy w zawodowym peletonie. Tutaj zaczynali swoje kariery Peter Sagan, Remco Evenepoel, wielu inni. No i myślę, że no, dzięki temu, tej takiej długoletniej pracy nad tym wyścigiem, mamy imprezę jedyną jako blok wschodni tutaj i nie tylko, która należy do grona World Tourów, czyli od strony sportowej już wyżej nie możemy wejść. Z każdego etapu ta transmisja trafia do ponad 70 państw, czyli naprawdę możemy pokazywać, promować Polskę, chwalić się tym, co mamy. Ja mówię jako zawodnik, jak zakładałem koszulkę biało-czerwoną reprezentanta Polski, to byłem szczęśliwy, że mogę dać radość ludziom. Tak samo ta impreza, jak jedzie przez Polskę, przez starty, premie, do miast etapowych, no to widzimy tysiące ludzi, wielką radość i to mnie nakręca i to mi daje siłę.
1: Panie Czesławie, czego mieszkańcy Szczecina mogą się spodziewać podczas tego drugiego etapu Tour de Pologne, który zakończy się w stolicy Pomorza Zachodniego?
2: Na pewno to będzie piękny etap, bo 150 km z Międzyzdroi przez Kamień Pomorski, Nowogard, Goleniów, no i finisz na dole przy Wałach Chrobrego. Raczej to jest taki etap dla kolarzy szybkich i tutaj mamy na liście startowej, nie wiem, Sebastian Koil, który wygrywał tutaj w Polsce, tu zaczynał swoją karierę w ogóle i później w Tour de France, jeden z szybszych kolarzy świata, na pewno będzie się czaił tutaj na zwycięstwo, ale myślę, że w tym peletonie jest dużo naprawdę ciekawych zawodników i będzie naprawdę piękny finisz tutaj na ulicach Szczecina.
1: Tak by pan mógł zachęcić słuchaczy Radia Super FM do śledzenia Tour de Pologne?
2: Słuchajcie, zapraszam wszystkich słuchaczy Radia FM do śledzenia Tour de Pologne, ponieważ no, będzie wiele emocji, zobaczycie, będzie wiele, wiele emocji sportowych, będzie dużo się działo. No i myślę, że też udział polskich zawodników, reprezentacja Polski, Michał Kwiatkowski, który też przyjedzie tutaj na pewno w dobrej formie, będziemy mieli komu kibicować, no a tych emocji na pewno nie zabraknie.
1: Czesław Lang, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Czy jesteście gotowi naprawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Wieczór z legendą polskiej sceny, czy popołudnie w otoczeniu surrealistycznej sztuki? Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM czas na szybki przegląd kultury w regionie. Już o 20.15 w Wiosce Artystycznej Janowo ze swoim solowym programem wystąpi Artur Barciś. Aktor w swoim autorskim show zaprosi publiczność za kulisy swojej pracy, opowiadając z dystansem o tremie, scenicznych wpadkach oraz kabaretowych dowcipach. Bilety na to wydarzenie znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Z kolei miłośnicy sztuki wizualnej powinni skierować swoje kroki na Łasztownię, bo to już ostatnie dni na zobaczenie wyjątkowej ekspozycji. W Starej Rzeźni czeka na Was bezpłatna wystawa Cudaki autorstwa Leszka Żebrowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich plakacistów. Artysta stworzył cykl prac łączących fotografię z grafiką, w którym realne krajobrazy i natura przeplatają się z surrealistycznymi, poetyckimi postaciami. Wystawę można oglądać tylko do 2 sierpnia. Warto więc wykorzystać wolną chwilę i wybrać się na Dodrę. Wybierzcie coś dla siebie, a na kolejne kulturalne zapowiedzi zapraszam na naszą antenę już o 13.30.
5: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM na lato.
9: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor Województwo Świętokrzyskie.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Gościmy w tym tygodniu w województwie świętokrzyskim. Jest ze mną pani Magdalena Kowalczyk, specjalista do spraw promocji PR-u Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Pani Magdaleno, rezerwaty stepowe, złoża gipsu, Pińczów, Wusko-Zdrój, Wiślica, Nidarium. To jest tylko kilka haseł wiodących na Ponidzie.
3: Tak, ale tak jak mówimy o Ponidziu, to wspomniała pani właśnie też o złożach gipsu, więc tutaj ja bym zaczęła może od samego początku, czyli od tego, dlaczego region świętokrzyski jest nazywany geologicznym rajem pod gołym niebem. Przede wszystkim też zacznijmy od tego, od bardzo ważnej informacji, że w 2021 roku, czyli już ponad 5 lat temu, to było w kwietniu, Geopark Świętokrzyski został wpisany i dołączony do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Wielkie wydarzenie dla nas, ale nie bez powodu się to stało, ponieważ w regionie świętokrzyskim mamy kilkadziesiąt geostanowisk. One tworzą rozległą sieć i obejmują obszar ponad 500 km kwadratowych na terenie Kielc i gmin Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. I właśnie na obszarze geoparku znajduje się mnóstwo nieczynnych kamieniołomów, naturalnych form skałkowych, jaskiń, skarb, dolin rzecznych. A te powiązania właśnie człowieka z geologią można zobaczyć, bo one dokumentują liczne stanowiska archeologiczne, właśnie ślady górnictwa kruszcowego i też skalnego, jak również naprawdę liczne zabytki architektury zbudowane właśnie z tych lokalnych skał. Także też wspomniała pani tutaj, jeśli chodzi o Ponidziu. No, Ponidzie jest to kraina słynąca z złóż gipsu, rezerwatu właśnie z unikalną i chronioną roślinnością stepową. Oprócz tego też taką wielkim wyróżnikiem właśnie Ponidzie są przydrożne figury, kapliczki, ale znane w świecie też wody siarczkowe, prawda? Dzięki którym powstała bogata baza uzdrowiskowa. Czyli podróżując na Ponidzie, jak ktoś chce naprawdę odpocząć, to musi koniecznie pojechać do Buzka-Zdroju albo do Solca-Zdroju, gdzie są właśnie uzdrowiska, gdzie są różne właśnie ośrodki spa i tam możemy naprawdę wypocząć, nie tylko korzystać z zabiegów, ale po prostu cieszyć się z tej niesamowitej właśnie z tego mikroklimatu, który tam panuje. Poza tym w Buzku-Zdroju mamy też tężnię solankową. Także mnóstwo ciekawostek, jeśli chodzi o Busko i o Solec, ale też charakterystycznym elementem tej wyjątkowej krainy, jaką jest Ponidzie, jest rzeka Nida ze swoimi malowniczymi meandrami, starorzeczami, też właśnie na Ponidziu mamy ostoje ptactwa wodno-błotnego, no i ten mikroklimat, o którym mówiłam, przyroda nieskażona przemysłem, trzy parki krajobrazowe, także dzięki temu możemy naprawdę poczuć jedność z naturą, odpocząć, a wielbiciele spływów kajakowych na pewno odnajdą tutaj raj dla siebie, ponieważ woda w rzece Nidzie, i to jest naprawdę spora ciekawostka, ze względu na swoje piaszczyste dno, nagrzewa się w lecie do 27 stopni.
2: Oprócz geologii mamy też potężną dawkę natury w ogrodzie botanicznym.
3: Tak, zapraszamy serdecznie też do ogrodu botanicznego w Kielcach, gdzie oprócz przepięknych gatunków roślin i krzewów, nawet mamy tam taką wydzielną strefę właśnie roślinności alpejskiej, no i oczywiście przepiękne rozarium, ale, bo też nie każdy też wie o tym, że w ogrodzie botanicznym mamy odsłonięcie skalne, które tam na właśnie, ono jest, ogród botaniczny jest w ogóle zlokalizowany na zboczu Karczówki, czyli tego miejsca, o którym też mówiliśmy wcześniej, czyli rezerwat Karczówka, właśnie krajobrazowy. Także oprócz rozarium, oprócz przepięknych roślin, możemy zobaczyć też właśnie to odsłonięcie tych wapieni dewońskich, czyli tych, które dominują tutaj w tej części właśnie Kielc. Także serdecznie zapraszamy nie tylko do zwiedzania kadzielni, Centrum Geoedukacji przy Wietrzni, ale również do ogrodu botanicznego, który należy właśnie do całego tego systemu, który się nazywa GeoNatura Kielce.
2: Zatem jeśli chcecie się Państwo wygrzać, zobaczyć, jak kultura wtapia się w naturę i jak bardzo służy zdrowiu, to zdecydowanie trzeba pojechać w rejon świętokrzyski i tam skorzystać z dobrodziejstw natury. Mówiła nam o tych dobrodziejstwach pani Magdalena Kowalczyk, specjalista do spraw promocji i PR-u Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza sponsor Wojewódzki.

0: wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
8: I po reklamie.
9: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
10: Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Tarnawy na Lubelszczyźnie. Sprawy wyjaśniają służby, zbiera się też sztab kryzysowy. Europa Zachodnia walczy z pożarami. Trudna sytuacja między innymi w Grecji.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Dorota Werdecka. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało. Służby sprawdzają, jaki obiekt spadł w miejscowości Tarnowa Kolonia. Nad ranem na Lubelszczyźnie rozległy się syreny alarmowe na kilka minut w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. A jeden obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Polski.
11: Śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsza informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań.
10: Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. Na miejscu jest Anna Gmitarek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami.
12: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść do wybuchu?
13: W zasadzie tak. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
12: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
13: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. O tu mam takie rzeczy, by było tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to wiesz, nagle takie wydarzenie, to jest. Służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrwana jest, taki lej w ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
10: Na miejscu jest premier, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. A tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie tych leżących w pobliżu ścieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
14: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustalenia New York Times, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone.
10: Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej Krety, która zmaga się z pożarami lasów. W trakcie akcji zginęło 3 strażaków. Miniona noc według lokalnych władz była koszmarna. Pożary są trudne do ugaszenia, nie pomaga w tym wiatr, który na północy wyspy rozpędzał się w porywach do 125 km na godzinę. Z pożarami zmaga się także Hiszpania i Portugalia oraz Turcja. We Francji, gdzie od wielu dni strażacy walczą z ogniem w Żyrondzie, sytuacja jest ustabilizowana, noc minęła spokojnie. Sztucznej inteligencji nie zawsze warto bezrefleksyjnie wierzyć, o czym przekonał się kierowca w Zabrzu, po tym jak zatrzymali go policjanci z drogówki za przekroczenie prędkości o 14 km na godzinę, nie przyjął mandatu, który wynosił 100 zł, bo tak podpowiedział mu asystent AI. A po tym jak sprawa trafiła do sądu, dostał grzywnę, ośmiokrotnie wyższą od mandatu.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Reklama.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
13: 35 stopni. Tyle pokażą dzisiaj termometry w stolicy Pomorza Zachodniego. Aktualnie 28, a na kąpieliskach białe flagi. Tak jest w Dąbiu, Głębokim, Zieleniewie czy na kąpielisku Dziewoklicz. Temperatura wody od 20 do 21 stopni. Nadal czerwona flaga w Stepnicy, tam ze względu na zakwit sinic. Nad Bałtykiem również ciepło, maksymalnie dzisiaj do 30 w Międzyzdrojach. 34, tak jak patrzę na mapę pogodową w Świnoujściu, na temperatura Bałtyku od 19 do 20. Na wieżach ratowników powiewają z dumą białe flagi, więc śmiało możecie wchodzić do wody. Korzystajmy z tej pogody, bo jutro już chłodniej i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Tak samo będzie w sobotę. A na drogach spory ruch, zwolnicie na S3 w stronę nadmorskich kurortów, bo tam już się korkuje.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Super FM.

0: wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Mężczyzna podszedł bliżej, wyciągnął z wewnętrznej kieszeni marynarki ołówek i przewrócił kilka stron. Litania do świętego Michała Archanioła. Uśmiechnął się i zaczął czytać, wcielając się w proboszcza na ambonie. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Wodzu Wojska Niebieskiego, módl się za nami. Zwycięzco szatana, módl się za nami. Obrono wiernych, módl się za nami. Po strachu złych duchów, módl się za nami. Obrono Kościoła, módl się za nami. Abyś raczył upokorzyć nieprzyjaciół świętego Kościoła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Gdy skończył, odnotował jeszcze: niech pani komisarz zwróci uwagę, że ten ostatni wers jest podkreślony. Laura nie odpowiedziała. Bardziej interesowało ją, co znajduje się wewnątrz szkatułki. Podeszła do artefaktu i się nad nim pochyliła. Technik uchylił wieczko, gdy skinęła głową. W środku, na czerwonej poduszce z weluru, leżał język. Rana była precyzyjna, wręcz chirurgiczna, bez przypadkowych nacięć. Nie było wątpliwości, że odcięto go za życia. Grot wyprostowała się i spojrzała na lustro wiszące naprzeciw łóżka. Na samym środku ktoś napisał zdanie: Tacendo protegit. Jej wzrok powędrował za wąską smuszką krwi, która ciągnęła się po podłodze i pościeli. Kilka kropel poplamiło ścianę. Uduszony, rzucił jeden z techników. Lekarz, który stwierdził zgon, mówił, że mógł to być wisiorek lub łańcuszek z kuleczkami. Gdy przyjedzie prokurator i ściągnie kogoś z medycyny sądowej, pewnie będzie wiadomo więcej. Wygadany technik, pomyślała Laura i się uśmiechnęła. Zazwyczaj są jak grabarze. Przychodzą w tych białych skafandrach i w milczeniu robią swoje, po czym znikają. A ten przyszedł poopowiadać. Język usunięto jednym precyzyjnym cięciem. Mężczyzna usiadł na łóżku i wskazał palcem na trupa. Zanim odparował, musiał być torturowany. Język człowieka jest silnie unaczyniony. Jego odcięcie powoduje masywne, pulsujące krwawienie. Stąd tyle krwi wokół. Poza tym krew została wokół ust, co oznacza, że organizm próbował zapoczątkować proces krzepnięcia. A to wymaga funkcjonującego układu krążenia, czyli życia.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Reklama.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
0: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
5: Śledztwo i kolejne pytania. W sprawie tego, co spadło na Lubelszczyźnie. Powrót mega upałów, miejscami nawet 36 stopni. Za chwilę też o pijanych za kółkiem rodzicach z Wielkopolski.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Na miejscu jest też Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że nie na czas włączono syreny.
6: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest Straż Pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
7: Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
6: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je Straż Pożarna dojeżdżająca na miejsce.
5: W związku z sytuacją w Lublinie z udziałem premiera i szefa resortu obrony odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W jego trakcie Donald Tusk przekazał, że to najpewniej na Lubelszczyźnie spadł rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-101, ale ekspertyzy wciąż trwają, podkreśla premier.
8: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy chcieli mieć 100% pewność.
5: Jaki to pocisk i kto go wystrzelił, dodaje premier. Aktualnie Donald Tusk jedzie na miejsce, gdzie spadł pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, dodał Tusk. Gorąco, miejscami bardzo. W większości kraju dziś do 34 stopni i alerty drugiego stopnia przed upałami. Południowa połowa województwa lubuskiego z ostrzeżeniami najwyższego trzeciego stopnia, tam dziś do 36 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie około 30 i alert najniższego pierwszego stopnia. Tylko krańce południowe i północny wschód bez ostrzeżeń. Alerty na zachodzie kraju już obowiązują, w pozostałych regionach zaczną za 2 godziny i będą ważne również jutro. Szokująca historia pijanych rodziców za kółkiem w Ostrowie Wielkopolskim. Najpierw kobieta wioząca 2 dzieci spowodowała kolizję na skrzyżowaniu. Miała prawie promil alkoholu w organizmie, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.
9: Na miejsce przyjechał jej mąż, który zdeklarował się, że zabierze dzieci do domu. Policjanci jednak postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna był jeszcze bardziej pijany, bo miał około 1,3 promil alkoholu, mimo że sam przyjechał samochodem.
5: Parę zatrzymano, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchana, potem zajmie się nią sąd. Ich dzieci zostały przekazane na razie rodzinie. Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0 w trzecim ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. W półfinale Amerykanie zmierzą się z Japonią, a za 1,5 godziny ruszy ostatni ćwierćfinał, w którym Polska zagra z Ukrainą. W półfinale na zwycięzcę tego meczu czeka już Słowenia.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dzisiaj dźwięczny i głośny temat, czyli dzwony. W dawnych czasach miały dużo większe znaczenie niż dziś. Dzwoniły nie tylko wołając ludzi na mszę czy nabożeństwo. Dzwoniły też na przykład w południe na Anioł Pański, dając sygnał pracującym w polu, że czas na modlitwę, ale i na południowy posiłek i przerwę w pracy. Dzwony też dzwoniły na trwogę, informowały o pożarach i wojnach. Mieliśmy w Szczecinie pracownie ludwisarskie, w których odlewane były dzwony. Na przykład w XVII wieku działała w naszym mieście pracownia rodziny Kokericów, w której to pracowni powstawały dzwony dla wielu świątyń Pomorza. Dzwon Kokericów eksportowano nawet do Szwecji. Dziełem Lorenza Kokeritza jest dzwon z katedry świętego Jakuba w Szczecinie. Dzwon ten nazywany jest Wielkim albo Świętym Jakubem. Waży prawie 6 ton. Właściwie wisi nie w katedrze, ale tuż obok katedry na specjalnym rusztowaniu. Kiedy kościół świętego Jakuba, właściwie wtedy już katedrę, odbudowywano ze zniszczeń po II wojnie światowej, wieża miała uszkodzoną i nadwyrężoną konstrukcję. I obawiano się po prostu, że nie utrzyma 6-tonowego ciężaru. Umieszczono więc dzwon obok świątyni. Mamy też w katedrze drugi dzwon, nowy, współczesny nam. Dzwon niepodległości, który zakupiony został dla parafii katedralnej z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, został wykonany w 2018 roku. Pochodzi z odlewni dzwonów braci Kruszewskich z Węgrowa w województwie mazowieckim. Możecie ten dzwon zobaczyć, kiedy będziecie odwiedzać szczecińską katedrę świętego Jakuba. Dzwon stoi w prezbiterium po północnej stronie, czyli na lewo od ołtarza. Docelowo dzwon niepodległości ma być umieszczony w pobliżu swojego starszego brata, czyli dzwonu wielkiego.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Czwartek w pełni, czas więc sprawdzić, co na drugą część dnia znajdzie się w rozkładzie jazdy dla fanów gier i dobrej zabawy. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, dokąd warto się dzisiaj wybrać. O godzinie 14 w filii numer 48 Miejskiej Biblioteki Publicznej ruszają kolejne planszowe wyprawy odkrywców. Tym razem dzieci w wieku od 7 do 10 lat przeniosą się na tajemniczą wyspę w kooperacyjnej grze Toriki – Wyspa Rozbitków. Młodzi uczestnicy będą zdobywać zasoby, współdziałać i wspólnie badać okolice. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na limit miejsc obowiązują zapisy telefoniczne lub osobiste w bibliotece. Z kolei od godziny 15 prawdziwa gratka dla nieco starszych fanów planszówek. W bibliotece numer 7 rusza popołudnie z grami pod hasłem Let's Play a Game. Strefa grania będzie otwarta aż do 20, a na stołach zagoszczą tytuły wymagające refleksu i sprytu. Od dynamicznego Jungle Speed przez strategicznego Gutenberga po pełnego podstępów szeryfa z Nottingham. To świetna okazja do rywalizacji i integracji ze znajomymi, a udział w tym wydarzeniu jest darmowy i nie wymaga zapisów. Dołączcie do rozgrywek i spędźcie to popołudnie w dobrym towarzystwie, a kolejna porcja wakacyjnych informacji już o 15.30.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to są wiadomości dosłownie z ostatniej chwili. Wciąż widzę tą sytuację, wyglądając jeszcze z okna naszej redakcji. Na placu Rodła zderzenie dwóch tramwajów. Wygląda mi to na linię numer 5 i chyba jedynka. Obie jechały w stronę placu Grunwaldzkiego, więc w tym kierunku no teraz nie ma przejazdu tramwajowego. Od strony ulicy Malczewskiego oczywiście. Ta piątka stoi też częściowo na ulicy, to też może warto powiedzieć. Przejazd przez plac Rodła będzie teraz utrudniony. Od strony placu Żołnierza Polskiego, z tego co widzę, no to już teraz tworzy się korek. W drugą stronę na razie jedziemy bez problemów, ale no nie wiadomo jak długo to potrwa. Na pewno trzeba będzie te tramwaje usunąć z placu Rodła. Na miejscu jest także nasz reporter. Za chwilę na naszym Facebooku zobaczycie jak to wygląda. No i oczywiście zostańcie z nami na 97.5. Będziemy was informować na bieżąco, co dzieje się na placu Rodła.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Już za kilka minut najważniejsze wiadomości w Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy Excelmed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
6: Już od 4 do 26 sierpnia, tylko w Galaxy! Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
8: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.

0: na lato.
1: Super FM.
2: Super. Super FM. Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
3: Za chwilę wrócimy do wybuchu na Lubelszczyźnie. Potem upały w Polsce i pożary w Europie. Będzie też o zbiórce podpisów w sprawie referendum w Warszawie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10 powstał na polu w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. Nie ma poszkodowanych, nie ma uszkodzeń posesji, zapewniają samorządowcy. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, strona ukraińska zaproponowała, że przyśle na miejsce swoich ekspertów, by łatwiej było sprecyzować, co spadło na polu rzepaku pod Biłgorajem.
4: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i posiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
3: Do wybuchu na Lubelszczyźnie doszło przed 4:00 nad ranem. Wcześniej był potężny rosyjski atak na Ukrainę, w tym na Lwów. Klub PiS tymczasem zawnioskuje w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat: Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeśli było to możliwe, oraz dlaczego mieszkańcy zostali pozostawieni bez rzetelnej informacji. Upalny czwartek. W większości kraju dziś alerty drugiego stopnia, a na zachodzie nawet najwyższego trzeciego i tam nawet do 36 stopni.
5: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
6: Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
3: Ochłodzić się można na przykład na północy i północnym wschodzie kraju, tam dziś poniżej 30 stopni. Tymczasem kolejne kraje w Europie walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
7: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja. Do tej pory w okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem 2 samolotów, 4 śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern. Mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację jednego ze szpitali i ponad 40 gospodarstw.
3: W Warszawie ruszył SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jaką dziś mamy rocznicę? 186 lat temu po raz pierwszy w historii człowiek stanął na szczycie Rysów, najwyższej góry w Polsce. Jaki to ma związek z filmem? Dziś, 30 lipca, dokładnie w tę rocznicę, gorąco zapraszam Państwa na seans filmu dokumentalnego zatytułowanego Arek, Mama, Panorama. A ogólnopolskie wydarzenie związane z tym filmem nosi nazwę 30 lipca, cała Polska zdobywa Rysy w kinie. Bohaterem filmu Arek, Mama, Panorama jest Arek Pasożyt. By uwolnić się z sytuacji bez wyjścia, postanawia po raz pierwszy w życiu wyjechać w Tatry. Tam trafia na ślad największego obrazu w historii Polski, monumentalnej panoramy Tatr, zaginionej ponad 130 lat temu. Postanawia ją odnaleźć. Arek, Mama, Panorama to czuły, skrzący się humorem portret człowieka w walce o marzenia. Dziś, 30 lipca, przypada rocznica pierwszego zdobycia Rysów, najwyższego szczytu Polski. I z tej okazji w wybranych kinach w całej Polsce będzie można zobaczyć film Arek, Mama, Panorama, który opowiada pośrednio o Rysach, na których od ponad 4 dekad trwa nieformalna tradycja przynoszenia kamieni na szczyt. Zwyczaj ten został zapoczątkowany w 1989 roku przez artystę performera Adama Rzepeckiego, który symbolicznie podniósł w ten sposób najwyższy szczyt Polski do wysokości 2500 metrów nad poziomem morza. Z czasem jego gest podchwycili również turyści, którzy do dziś zostawiają na Rysach własne kamienie. Arek Pasożyt postanowił odwrócić ten gest, uznając, że Rysy są w sam raz. Zniósł z wierzchołka jeden z kamieni i wrzucił go do morskiego oka. W ten sposób zaprotestował przeciwko nieustannej pogoni za tym, by być wyżej, dalej, mocniej, podkreślając, że wartość nie wynika z wysokości ani z potrzeby ciągłego przekraczania kolejnych granic. Dla artysty akcja była również osobistym manifestem przeciwko dyskryminacji osób niskiego wzrostu oraz opowieścią o akceptacji siebie, innych i świata takim, jaki jest. Cała akcja została nagrana i trafiła również do filmu, na którego seans zapraszam już dziś do kina Pionier.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Jeśli planujecie letni wieczór nad morzem i szukacie muzycznych wrażeń, to mam coś dla Was. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM czas na szybki przegląd kultury w regionie. Już o 19:00 w Świnoujściu w altanie koncertowej Parku Zdrojowego rozpocznie się koncert z cyklu Muzyka klasyczna i jazz. Na scenie wystąpi Quintet Cafe Jazz, czyli formacja, która od 3 dekad zachwyca publiczność swoim brzmieniem i pasją do jazzowych improwizacji. A udział w koncercie jest bezpłatny. Z kolei o 20:30 warto przenieść się do Kołobrzegu, gdzie w Bazylice Konkatedralnej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Katedrze zabrzmią harmonie Bałtyku. Baltic Neopolis Orchestra pod kierownictwem skrzypka Emanuela Salvadora wykona wraz z mezzosopranistką Violettą Hebrowską-Klein utwory m.in. Bacha, Vivaldiego czy Straussa. Udział w tym wydarzeniu również jest bezpłatny. Wybierzcie koncert dla siebie, a kolejne kulturalne zapowiedzi na naszej antenie już o 17:30.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM na lato.
5: Super FM na lato.

0: Super FM na lato.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W tym tygodniu w programie Gwiazdy na lato jest ze mną Monika Pyrek. No, rozmawialiśmy o wakacjach, rozmawialiśmy o książkach, także o gotowaniu nawet rozmawialiśmy. A dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak zachęcić dzieci do aktywności fizycznej. Cześć Monika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Prowadzisz Fundację Moniki Pyrek. No i tutaj właśnie o tą fundację zapytam i o dzieci. Jak zachęcić młodzież do aktywności? Bo to jest chyba najtrudniejsze dzisiaj, bo mamy mnóstwo i telefonów, i są media społecznościowe. I wiele pokazuje nam wokół, że no do tego sportu jest nam coraz dalej, czy nie?
3: A to różnie bywa. Nie jest tak, że tylko w jedną stronę dążymy.
2: Tak.
3: Bo ja mam wrażenie, obserwując to się dzieje na ulicach, w parkach, basenach i różnych sportowych strefach, że jednak nie jest aż tak źle. To pokolenie takich obecnych 40-latków właśnie teraz ma swoje dzieci i oni są za to bardzo aktywni. Więc ja uważam, że najważniejszym i najlepszym sposobem na pokazanie dzieciakom, że sport jest fajny, to na przykład idzie z góry. Po prostu dzieciaki są naszym lustrzanym odbiciem. Więc jeżeli my jesteśmy aktywni i nam to pokazujemy, że nam to sprawia frajdę, no to dlaczego dzieciaki nie miałyby pójść w tę stronę? No i też myślę, że trzeba akceptować po prostu wybory dzieci. To, że nam się jakiś sport nie podoba, a dziecku bardzo, no to nie ma co go
2: zniechęcać,
3: tak, od niego i pokazywać mu inny, tylko po prostu zaakceptować jego wybór i poznać ten sport dla niego. Poznać zasady, nawet jeżeli to byłby sport, którego nigdy w życiu nie widzieliśmy. No
2: nie
3: to,
2: mieliśmy styczności.
3: To po prostu trzeba spróbować go uprawiać wspólnie z dzieckiem. I ja myślę, że właśnie to pokolenie 40-latków ma dużą świadomość tego, bo sami byli aktywni w trakcie młodych lat, nawet jak później troszkę odpuścili, no to teraz znowu dbają o tą swoją sprawność. I rzeczywiście to jest jakby ze świadomością wybierają też zajęcia pozalekcyjne, bo też teraz dostać się czasem trudno na jakieś pozalekcyjne zajęcia. Ja sama prowadzę tutaj w Szczecinie uczniowski klub sportowy Osud Szczecin i ja mam bardzo dużo dzieci w klubie i prowadzimy 9 treningów tygodniowo, więc to jest bardzo dużo. Mhm. Mam zrzeszonych w klubie dzieci, które regularnie przychodzą na treningi ponad 130, a takich klubów jak ja na stadionie na Litewskiej jest więcej. Mhm. Więc jeżeli mielibyśmy taką diagnozę postawić, no to trudno taką, oczywiście z badań wynika, że nie jest dobrze.
2: Tak,
3: ogólnie, tak?
2: Z badań
3: to takich szkolnych,
2: moje,
3: tak. Ale z drugiej strony dla mnie jest światełko w tunelu, bo to dorośli kierują, w którą stronę te dzieci powinny pójść i widać dużą świadomość w tym. I nawet jeżeli jest problem, to ja mam przynajmniej nadzieję, bo ja tak reaguję i przynajmniej moje środowisko, moi znajomi, nawet ci niezwiązani ze sportem, to jak widzi się takie dane, to jest kubeł zimnej wody na głowę. Mhm. I po prostu ja liczę na refleksję rodziców, że to my im teraz musimy powiedzieć. Dzieciaki nie myślą o przyszłości, one myślą tu i teraz, co jest fajne, co mi sprawia przyjemność, tak?
2: To się podoba, to nie.
3: Tak. My musimy im pokazać jakby, że to, co teraz robią, to zaowocuje w przyszłości, tak? I może trochę mniej ich będą plecy boleć jak na nas, niż jak nas teraz, ale rzeczywiście, no, jakby sport to jest, ja mam takie wrażenie, że jakby my pokazujemy od razu ten sport profesjonalny dzieciakom. Mhm. I one wszystkie chcą być Robertami Lewandowskimi, Igą Świątek,
2: tak
3: czy na przykład Natalią Bukowiecką.
2: Na przykład.
3: Ale w sporcie to jest sport zawodowy. A dla nas, dla każdego człowieka jest ta aktywność fizyczna ważna. To ona powinna być taką higieną dnia codziennego. Taką, że się ruszamy w umiarkowany sposób, mhm, a nie od razu ekstremalne. I nawet jeżeli chcemy zacząć, nie wiem, przygodę z bieganiem, to nie możemy od razu pójść na trening i biegać od razu w danym dniu 10 kilometrów. Tylko trzeba zacząć od marszobiegów. I to nie jest żadna ujma. Ja jak mam przerwę w bieganiu, to też zaczynam od marszobiegów. bo po prostu wiem, że nie mogę się przeforsować, tak? Bo zaraz mi minie ochota na wszystko.
2: Dokładnie.
3: I nie pozostanę w tym postanowieniu, tak? Więc ważne jest to, zresztą wszystkie badania mówią o tym, że ten umiarkowany wysiłek na przyspieszonym tętnie, to jest tak najbardziej korzystna aktywność fizyczna dla nas. Mówi się też, że sporty rakietowe, były takie badania niedawno prezentowali, Amerykanie zrobili, który sport wydłuża życie. I okazało się, że sporty rakietowe mają ogromny wpływ na to, bo jest nie dość, że trening kondycyjny, no to jeszcze pracuje ci głowa, tak?
2: Czyli tenis, padel.
3: Tak. A do tego spotykasz się z przyjaciółmi, więc masz wszystko, tak? W dalszym ciągu tak. Taki holistyczny rozwój. Aha. Również w tym badaniu było sumo w czubie i skok o tyczce, więc bardzo mnie to ucieszyło. Tylko nie wiem, czy to trzeba regularnie trenować ten skok o tyczce, czy taka kumulacja 18-letnia da szansę na wydłużenie życia już u jego gdzieś tam krańca.
2: Słuchaj, kto był dla ciebie takim największym autorytetem, kiedy trenowałaś? Pamiętasz?
3: Znaczy ja miałam trudną sytuację, bo my byłyśmy pierwszymi tyczkarkami w Polsce, które zaczynały uprawiać ten sport, więc nie miałyśmy takiego w Polsce takiego wzoru, za którym mogłybyśmy podążać. No zawsze ci najlepsi tyczkarze świata byli takim wzorem. Ale ja też teraz, jak pracuję z młodzieżą, powtarzam, że trzeba sobie znaleźć tych tyczkarzy na świecie genialnych. Jest multum. I trzeba sobie po prostu znaleźć człowieka, który skacze podobnie do ciebie i czerpać z niego inspirację, bo tyczka jest sportem technicznym, ale to nie oznacza, że wszyscy muszą skakać tak samo. Tak. Trzeba sobie znaleźć jedną taki wzór, który osiągnął sukces, który skacze podobnie do ciebie i starać się doścignąć albo i prześcignąć mistrza.
2: No to dla wielu, Monika, będziesz autorytetem albo już jesteś autorytetem, no bo tak można by było patrzeć.
3: Staram się podpowiadać jak mogę. Także trzymam kciuki chociażby tu za Zosię Gaborską, która zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski. Czekamy na ranking europejski, bo teraz są podliczane punkty i Zosia się może zakwalifikować do Mistrzostw Europy z rankingu. Ja też zaczynałam od skoków z wyż, więc to jest moja ukochana konkurencja i u mnie w klubie, tu się troszkę pochwalę, mamy Maję Słodzińską, która też zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polskich Seniorów, jeszcze jako bardzo młoda zawodniczka, i też czekamy na ranking, bo być może Maja pojedzie również na Mistrzostwa Europy. Więc trzymam mocno kciuki, żeby dwie zawodniczki ze Szczecina zakwalifikowały się.
2: Tak. No to trzymamy w takim razie razem z tobą. Słuchaj, trzymamy razem z tobą.
3: Dziękuję.
2: A my słyszymy się w kolejnym odcinku programu Gwiazdy na Lato już jutro. Monika, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję.
1: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 14. Wiadomości Super FM.
9: Wojsko było w nocy gotowe zestrzelić rakietę, zapewnia premier. W Wielkopolsce tymczasem spadł amerykański balon wojskowy. Dziś kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
10: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
9: W miejscowości Tarnowa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
10: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
9: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. Jak przekazał premier, zainteresowanie uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym to, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska. Tymczasem w lesie w Wielkopolsce spadł amerykański balon wojskowy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani o osobach poszkodowanych. Służby są na miejscu i kontrolują sytuację. Obiekt spadł w powiecie kolskim w miejscowości Smulniki Osieckie. Szymon Kępka.
11: Z tego co ustaliłem, teraz trwa akcja podnoszenia tego obiektu, który utknął na drzewie. Nie wiadomo jakie to dokładnie obiekt, ale jak usłyszałem od lokalnej straży pożarnej w Kole, ma on należeć do amerykańskiego wojska, że to balon szkoleniowy. Wojsko zabezpiecza sprzęt i całość to jest element sojuszniczych ćwiczeń wojsk amerykańskich. Policja jednocześnie apeluje do osób, które zobaczą jakiekolwiek szczątki tego obiektu. Należy wówczas zaalarmować służby, zachować bezpieczną odległość i samodzielnie nie dokonywać żadnych czynności.
9: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Świdnicy. A chodzi o zdarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. A konkretnie tu cytat z komunikatu śledczych. Podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Liga Mistrzów nie dla naszych drużyn piłkarskich, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Michał Waszkiewicz.
12: Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Walettą, mówi pomocnik Oskar Repka.
13: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
12: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
14: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach.
9: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: To miejsce wygląda tak, jakby od kilkuset lat niewiele się tutaj zmieniło. Wąskie uliczki wspinają się po wzgórzu, pastelowe kamienice stoją jedna obok drugiej, a nad wszystkim góruje wysoka wieża z zegarem. Wystarczy kilka minut spaceru, by zapomnieć, że jesteśmy w XXI wieku. Wakacyjną pocztówkę otrzymałem od Moniki i Piotra, którzy wędrowali bezdrożami Węgier i Rumunii, no i zechcieli podzielić się swoimi wspomnieniami. Dzięki Wam serdeczne. A przenosimy się do rumuńskiej Sighișoara. Historia tego miasta zaczyna się w XII wieku, kiedy na zaproszenie węgierskich królów przybyli tu osadnicy z terenów dzisiejszych Niemiec. Nazywano ich Sasami Siedmiogrodzkimi. To oni zbudowali miasto otoczone potężnymi murami, basztami, bramami, które miały chronić mieszkańców przed najazdami. Każda z tych baszt należała do innego cechu rzemieślniczego. Była więc baszta kowali, krawców, szewców czy baszta rzeźników. W razie zagrożenia to właśnie członkowie cechów bronili powierzonych im fragmentów murów. Najbardziej charakterystycznym symbolem miasta pozostaje właśnie wieża zegarowa. Od ponad 600 lat odmierza czas mieszkańcom i podróżnym. Co godzinę pojawiają się w niej drewniane figurki symbolizujące dni tygodnia, także cnoty, przypominając, że dawniej nawet zegar potrafił opowiadać jakieś historie. Ale trudno mówić o Sighișoarze, nie wspominając o człowieku, którego nazwisko zna no chyba cały świat. To właśnie tutaj, najprawdopodobniej w 1431 roku, przyszedł na świat, no właśnie, Vlad III Dracula, zwany również jako Vlad Palownik. Był gospodarem Wołoszczyzny, bezwzględnym władcą walczącym z Imperium Osmańskim. No, zapisał się w historii jako człowiek okrutny, ale jednocześnie niezwykle skuteczny. Przydomek Dracula odziedziczył po swoim ojcu należącym do tak zwanego zakonu smoka, czyli po rumuńsku Dracul oznaczało właśnie smoka, choć później zaczęto kojarzyć je również z diabłem. Kilka wieków później irlandzki pisarz Bram Stoker wykorzystał to nazwisko, tworząc postać hrabiego Drakuli. Co ciekawe, sam nigdy nie odwiedził Rumunii. Jego powieściowy wampir ma z historycznym Vladem niewiele wspólnego, no poza imieniem i aurą tajemnicy. No jednak od tamtej pory Sighișoara na zawsze została związana z jedną z najsłynniejszych literackich postaci świata. Sighișoara została też wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I to nie dlatego, że jest największa czy najbardziej okazała, bo zachwyca czymś znacznie, znacznie cenniejszym – autentycznością. W przeciwieństwie do wielu średniowiecznych starówek, nie jest tylko dekoracją dla turystów. Tutaj po prostu mieszkają ludzie. W tych samych domach, między tymi samymi murami, które pamiętają kupców, rzemieślników, strażników, no i ludzi sprzed setek lat. No i oczywiście słynnego Vlada, jakżeby inaczej. Do usłyszenia, cześć!
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: program zaprasza sponsor Województwo Świętokrzyskie.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Gościmy w tym tygodniu w województwie świętokrzyskim. Jest ze mną pani Magdalena Kowalczyk, specjalista do spraw promocji PR-u Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Pani Magdaleno, rezerwaty stepowe, złoża gipsu, Pinczów, Busko-Zdrój, Wiślica, Nidarium, to jest tylko kilka haseł wiodących na Ponidzie.
3: Tak, ale tak jak mówimy o Ponidziu, to wspomniała pani właśnie też o złożach gipsu, więc tutaj ja bym zaczęła może od samego początku, czyli od tego, dlaczego region świętokrzyski jest nazywany geologicznym rajem pod gołym niebem. Przede wszystkim też zacznijmy od tego, od bardzo ważnej informacji.

0: I że w 2021 roku, czyli już ponad 5 lat temu, to było w kwietniu, Geopark Świętokrzyski został wpisany i dołączony do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Wielkie wydarzenie dla nas, ale nie bez powodu się to stało, ponieważ w regionie świętokrzyskim mamy kilkadziesiąt geostanowisk. One tworzą rozległą sieć i obejmują obszar ponad 500 km kwadratowych na terenie Kielc i gmin Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. I właśnie na obszarze geoparku znajduje się mnóstwo nieczynnych kamieniołomów, naturalnych form skałkowych, jaskiń, skarb, dolin rzecznych. A te powiązania właśnie człowieka z geologią można zobaczyć, bo one dokumentują liczne stanowiska archeologiczne, właśnie ślady górnictwa kruszcowego i też skalnego, jak również naprawdę liczne zabytki architektury zbudowane właśnie z tych lokalnych skał. Także też wspomniała Pani tutaj, jeśli chodzi o Ponidziu. No, Ponidzie jest to kraina słynąca ze złóż gipsu, rezerwatu właśnie z unikalną i chronioną roślinnością stepową. Oprócz tego też taką wielkim wyróżnikiem właśnie Ponidzie są przydrożne figury, kapliczki, ale znane w świecie też wody siarczkowe, prawda? Dzięki którym powstała bogata baza uzdrowiskowa. Czyli podróżując na Ponidzie, jak ktoś chce naprawdę odpocząć, to musi koniecznie pojechać do Buzka Zdroju albo do Solca Zdroju, gdzie są właśnie uzdrowiska, gdzie są różne właśnie ośrodki spa i tam możemy naprawdę wypocząć, nie tylko korzystać z zabiegów, ale po prostu cieszyć się z tej niesamowitej właśnie z tego mikroklimatu, który tam panuje. Poza tym w Buzku Zdroju mamy też tężnię solankową. Także mnóstwo ciekawostek, jeśli chodzi o Busko i o Solec, ale też charakterystycznym elementem tej wyjątkowej krainy, jaką jest Ponidzie, jest rzeka Nida ze swoimi malowniczymi meandrami, starorzeczami, też właśnie na Ponidziu mamy ostoje ptactwa wodno-błotnego, no i ten mikroklimat, o którym mówiłam, przyroda nieskażona przemysłem, trzy parki krajobrazowe, także dzięki temu możemy naprawdę poczuć jedność z naturą, odpocząć, a wielbiciele spływów kajakowych na pewno odnajdą tutaj raj dla siebie, ponieważ woda w rzece Nidzie, i to jest naprawdę spora ciekawostka, ze względu na swoje piaszczyste dno, nagrzewa się w lecie do 27 stopni.
1: Oprócz geologii mamy też potężną dawkę natury w ogrodzie botanicznym.
0: Tak, zapraszamy serdecznie też do ogrodu botanicznego w Kielcach, gdzie oprócz przepięknych gatunków roślin i krzewów, nawet mamy tam taką wydzielną strefę właśnie roślinności alpejskiej, no i oczywiście przepiękne rozarium, ale, bo też nie każdy też wie o tym, że w ogrodzie botanicznym mamy odsłonięcie skalne, które tam na właśnie, ono jest, ogród botaniczny jest w ogóle zlokalizowany na zboczu Karczówki, czyli tego miejsca, o którym też mówiliśmy wcześniej, czyli rezerwat Karczówka, właśnie krajobrazowy. Także oprócz rozarium, oprócz przepięknych roślin, możemy zobaczyć też właśnie to odsłonięcie tych wapieni dewońskich, czyli tych, które dominują tutaj w tej części właśnie Kielc. Także serdecznie zapraszamy nie tylko do zwiedzania kadzielni, Centrum Geoedukacji przy Wietrzni, ale również do ogrodu botanicznego, który należy właśnie do całego tego systemu, który się nazywa GeoNatura Kielce.
1: Zatem jeśli chcecie się Państwo wygrzać, zobaczyć, jak kultura wtapia się w naturę i jak bardzo służy zdrowiu, to zdecydowanie trzeba pojechać w rejon świętokrzyski i tam skorzystać z dobrodziejstw natury. Mówiła nam o tych dobrodziejstwach pani Magdalena Kowalczyk, specjalista do spraw promocji i PR-u Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
2: Chwalicie, swego nie znacie.
3: Na program zaprasza sponsor Województwo Świętokrzyskie.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
6: A jak lemoniadę?
5: No też.
4: To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Super FM.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Andrzej Kutys, Jarek Wendler, jesteśmy... No właśnie, Andrzeju, jesteśmy w takim fajnym miejscu, że wszyscy po prostu aż kipią radością.
2: Ale jest gorąco. A tak poważnie mówiąc, jesteśmy no tu i teraz w... na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem, czyli otwarcie Poland Rock Festiwalu 32. edycji. Możecie zerknąć też na naszego Facebooka, już tam wrzuciliśmy jakieś filmiki, odbyła się to, Jarek był na konferencji prasowej, ja się przeszedłem w tej nazad, zdjęcia też jeszcze u nas będą, a dosłownie za chwilę o 15:00 właśnie pod tą sceną, gdzie stoimy, rozpoczęcie.
1: Ja spotkałem kilku znajomych, którzy tutaj rok do roku przyjeżdżają właśnie do Czaplinka i właśnie czekają na tę muzyczną eksplozję koncertową, która zacznie się dziać właśnie od godziny 15:00. Jak słyszycie, no właśnie już zaczyna się tutaj gorączkowe odliczanie. My też jesteśmy pod sceną. Nie wyobrażaj sobie, że tak blisko będziemy przy scenie wręcz.
2: No cóż, trzeba mieć tutaj trochę siły przebicia. Nie, spokojnie jest. Zresztą ja bym dodał do tego, bo kiedy Jarek był na konferencji prasowej z oficjelami, to ja poszedłem się przejść tam na sam koniec i to są też te namioty, Akademia Sztuk Przepięknych, bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje, też na polu namiotowym, także no to jest cały taki mikrokosmos, tak bym powiedział.
1: I jak słyszycie, wszyscy tutaj skandują, gdzie jest Jurek. Jurek pewnie pojawi się punktualnie o 15:00, da sygnał do odjazdu i o 15:00 startuje oficjalnie tegoroczny Poland Rock Festival.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
3: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
12: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
13: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
14: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Jest 15. Wiadomości Super FM.
18: Za chwilę mieszkańcy Tarnowy Kolonii po emocjonującej nocy, potem upały, ale na horyzoncie znów załamanie pogody. Będą też bocianie podróże.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Marcin Krzemiński. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią nam mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
19: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
20: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
19: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. To normalnie szok dla człowieka, takiego po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
18: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Jest już w drodze na miejsce zdarzenia.
21: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
18: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej. W ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje NATO, o czym poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Tam od 29 do 34 stopni w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Z kolei alerty najwyższego trzeciego stopnia i tam dziś nawet 36 stopni. Pozostałe województwa temperaturowo mniej więcej po środku, czyli na pewno ponad 30 stopni i pomarańczowo na mapie pogodowej, co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia.
0: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć.
6: Uwielbiam ciepło.
18: No to mam dla pani dobre wieści. Gorąco dziś będzie też w nocy, nawet 22 stopnie. Alerty pogodowe będą obowiązywały w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Niestety już jutro późnym wieczorem, głównie na krańcach zachodnich, pogoda zacznie się psuć, pojawi się tam deszcz, a w sobotę miejscami wystąpią gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę. A propos pogody, mamy dopiero połowę wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak na przykład zrobił słynny krutek z Krutyni na Mazurach.
22: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Dzisiaj w okolicach godziny 12.40 na placu Rodła zderzyły się dwa tramwaje. To spowodowało

0: tuż przed rondem Gryfa. Potem w stronę Załomia jedzie się już bez większych problemów. Przybywa kierowców na obwodnicy Przedsławia. Przed wjazdem na rondo Hakena tak samo jest na Floriana Krygiera jadąc z Podjuch czy na południowej od strony miasta. Korki tworzą się jak zawsze o tej porze na Energetyków przed rondem Portowców, a zatrzymacie się również na trasie zamkowej przed placem Hołdu Pruskiego. Pomarańczowy telefon jest zawsze do Waszej dyspozycji. Wystarczy wybrać nasz pomarańczowy numer 91 2 4 i 5 5, by przekazać nam najświeższe informacje ze szczecińskich dróg.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: I po reklamie.
7: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
9: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
10: Czwartkowy wieczór, leżak i dobre kino pod chmurką brzmi jak plan idealny. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdzamy, co dzisiaj po zmroku na ekranach w plenerze i nie tylko. Już o 18:00 w klubie Delta będzie miała miejsce kolejna odsłona 20 domskich wieczorów filmowych, w trakcie której zobaczymy produkcję Glorious Summer. Intrygującą opowieść o trzech kobietach żyjących w luksusowym, ale zamkniętym świecie. Po seansie nie zabraknie spotkania z reżyserami filmu, Heleną Gandżalian oraz Bartoszem Szpakiem, a udział w tym wydarzeniu jest całkowicie wolny. Z kolei o 21:30 nad Stawem Brodowskim rozstawi się kino na leżakach. W ramach cyklu Kino na Fali na wielkim ekranie pod gwiazdami będzie można zobaczyć muzyczną i pełną greckiego słońca komedię Mamma Mia. Organizatorzy zapewniają wygodne leżaki, koce, a nawet popcorn. Wystarczy więc zabrać ze sobą paczkę znajomych i dobry humor, bo udział w pokazie jest zupełnie darmowy. Wybierzcie swój seans na dzisiejszy wieczór, a kolejna porcja wakacyjnych informacji już jutro o 9:30.
9: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Czy dzisiaj po Szczecinie jeździ się dobrze? Ano dobrze, bo na Mieszka Pierwszego nie ma korków. Tych nie spotkacie także na Żołnierskiej, Mickiewicza czy Taczaka. Ale są miejsca, gdzie postój jest nieunikniony. No. Tak jest chociażby na Zagadłowicza, jadąc z Pilchowa do Szczecina. Dobre 10 minut postoicie do ronda Knapa. Spory ruch także na Wojska Polskiego w okolicy węzła Łękno. Majdańskiego to pewny postój w kierunku Pogodna, a Trauguta także da wam odpoczynek od jazdy. Wszystkich Świętych to pewnik utraty 5, może 7 minut w stronę Niebuszewa. Nieco lepiej jest w kierunku Majdańskiego i wspomnianego już węzła Łękno. Jadąc z Prawobrzeża na Lewobrzeże, zwolnicie za basenem górniczym. Tam przebudowa torowiska spowodowała zamknięcie skrajnego lewego pasa na ulicy Gdańskiej. Przybywa zmotoryzowanych na Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej. Zatrzymacie się już na wysokości skrzyżowania z Sołtysią. Na koniec jeszcze z Czanieckiej. Tak jak patrzę, polecam. Tak jest i sugeruję jazdę na suwak w kierunku Wilczej, bo tam spory ruch, a Bogumińska przejezdna w obu kierunkach, czyli można uznać, że wakacje trwają i wszyscy są na plaży.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy Excelmed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Leofarm.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
4: I po reklamie.
0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
5: Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania. W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw. Nasi siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów.
4: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Premier zapowiada zmiany w sposobie informowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś nad ranem, gdy syreny alarmowe informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB. Na krótko po zdarzeniu mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Szymon Kępka.
6: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska? Były, ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
7: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
6: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: W tej książce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
6: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty. Oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów.
5: W szpitalu zmarł w nocy 9-latek potrącony przez kierowcę BMW w Kuźnicy Starej w Śląskiem. Auto na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który jechał rowerem. Kierowca BMW ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie znaleziono też narkotyki. Śledczy przesłuchają 39-latka oraz jego pasażerów jutro. Czekają bowiem na wyniki badań na obecność narkotyków. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. To To nie są dobre wieści dla kierowców. Na światowych rynkach rosną ceny ropy i produktów naftowych i to się przekłada na sytuację na stacjach paliw. Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 groszy za litr, a ceny oleju napędowego o 16 groszy, wynika z prognozy biura Reflex. Czytamy w niej, że benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 za litr, 98 8,35 groszy, na olej napędowy 8,19. Bez zmian pozostanie natomiast cena autogazu 3,11 groszy. Na koniec jeszcze sport i doskonałe wieści z Chin. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Zmierzą się w nim ze Słowenią.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 16. Gorące powietrze towarzyszy nam przez cały dzień, a to może wpływać na nasze skupienie na drodze. Dlatego razem z panem lektorem polecamy
3: noga z gazu.
2: I każdemu będzie jechało się lepiej, a na pewno bezpieczniej, bo już 3 kolizje dzisiaj na A6, jest 3 w stronę Goleniowa za nami. Droga nad morze, przejezdna i oby tak zostało do końca dnia. Powoli do Płoni, ale potem S10 na Stargard przejedziecie gładko i szybko. Nadal dużo samochodów czeka na przejazd obwodnicą Przecławia do ronda Hakena. Dzisiaj o dziwo spokojnie na Floriana Krygiera. Zresztą tak samo jest na południowej w obu kierunkach. Powiększył się za to korek na Zegadłowicza. To droga 115 z Pilchowa do Szczecina. By przejechać dalej rondem Knapa, potrzebujecie dobrych, o nawet 10 minut. Dobrze, że jak macie działającą klimatyzację w aucie, bo dzisiaj gorąco, teraz 35 na termometrach w Szczecinie. Na koniec jeszcze Wszystkich Świętych, góra jedna, dwie zmiany świateł i jedziecie w stronę Niebuszewa bez problemu na Bogumińskiej i to są dobre informacje w czwartkowe popołudnie.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotek.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety

0: Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
0: I po reklamie.
3: Super FM.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Za oknami piękne słońce, gorąco, jak przystało na końcówkę lipca, a na drogach w Szczecinie dzisiaj spokojnie. Przejazd na Bogumińska, na Police i do Chorzej, tak samo jest na Obotryckiej czy Szczanieckiej w obu kierunkach. Powiększył się za to zator na Floriana Krygiera, jadąc z Podjuch do ronda Hakena. Mówiłem, że jest spokojnie, a już tak, proszę bardzo, się zmieniło. Także sporo zmotoryzowanych czeka na Zagadłowicza, czyli drodze 115 z Pilchowa do Szczecina i mam wrażenie, że ten korek nawet nieco się powiększył. Podobnie jest na Wojska Polskiego w kierunku Głębokiego. Nadal duży ruch na energetyków w stronę Mostu Długiego. Zdecydowanie lepiej wjechać do centrum trasą Zamkową. Tamtędy jedzie się po prostu przyjemniej. Drogi z Prawobrzeża na Lewobrzeże i odwrotnie przejezdne, także możecie na tej trasie jeździć do woli. Pamiętajcie, że na Gdańskiej za basenem górniczym w stronę centrum zwężenie do jednego pasa, więc tam zwolnijcie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: A kolejna pomoc drogowa już jutro. Ja wam dziękuję, życząc upalnego popołudnia. No i co, no, dobrej, sprawnej klimy. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło. Albo właściwie o zięble się trzymacie, to będzie wam lepiej. No, tak myślę przynajmniej. Anastasia, 20 minut zostało do godziny 17.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
0: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: I po reklamie.
3: Tak gra. Super F.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
3: Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: Uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska to premier o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Nie żyje aktorka i piosenkarka Iga Cemrzyńska. Coraz więcej turystów na Podhalu.
5: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny.
4: W górskich pensjonatach najwięcej jest Polaków.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Przekazał na portalu X premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom unijnym i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Rejon wybuchu w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
6: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
4: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Krater po wybuchu ma średnicę około 10,5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Smutna informacja. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Miała 87 lat. Artystka należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragossie. Występowała też w stołecznych teatrach powszechnym, komedii i Ateneum. Ważne doniesienia drogowe z Mazowsza. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepy wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do polecenia służb. No i generalnie, jeśli to możliwe, by omijać teren, gdzie doszło do zdarzenia. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, mówił dziś prezydent do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta walka była konieczna, mówił Karol Nawrocki.
7: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 39 i nikt, kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
4: Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze.
5: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardów.
4: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na Podhalu nadal najliczniejszą grupą są turyści z Polski.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
1: Jeśli szukacie pomysłu na letni wieczór z dobrą taśmą filmową w tle, to w Super FM sprawdzamy, co po zmroku czeka na Was na kinowych ekranach. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Już o 18:00 w Klubie Delta odbędzie się kolejne spotkanie w ramach 20 dąbskich wieczorów filmowych. Na ekranie zobaczymy Glorious Summer, wciągający obraz przedstawiający losy trzech kobiet w świecie luksusu i izolacji. Tuż po projekcji zaplanowano rozmowę z twórcami filmu, Heleną Gandżarian oraz Bartoszem Szpakiem. Wstęp na cały wieczór jest całkowicie bezpłatny. Z kolei o 21:30 przenosimy się na Lewobrzeże, gdzie nad Stawem Brodowskim wystartuje plenerowe kino na leżakach. W ramach cyklu Kino na fali w rozśpiewany grecki klimat wprowadzi Was wielki hit, czyli komedia Mamma Mia. Na miejscu czekać będą na Was wygodne leżaki oraz ciepłe koce. Wystarczy więc wpaść na darmowy seans pod chmurką. Zdecydujcie, który film dziś wybieracie, a na kolejne kulturalne zapowiedzi zapraszam na naszą antenę już jutro o 10:30.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W tym tygodniu w programie Gwiazdy na Lato jest ze mną Monika Pyrek. No, rozmawialiśmy o wakacjach, rozmawialiśmy o książkach, także o gotowaniu nawet rozmawialiśmy. A dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak zachęcić dzieci do aktywności fizycznej. Cześć Monika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Prowadzisz Fundację Moniki Pyrek. No i tutaj właśnie o tą fundację zapytam i o dzieci. Jak zachęcić młodzież do aktywności? Bo to jest chyba najtrudniejsze dzisiaj, bo mamy mnóstwo i telefonów, i są media społecznościowe. I wiele pokazuje nam wokół, że no do tego sportu jest nam coraz dalej, czy nie?
3: A to różnie bywa. Nie jest tak, że tylko w jedną stronę dążymy,
2: tak.
3: Bo ja mam wrażenie, obserwując to się dzieje na ulicach, w parkach, basenach i różnych sportowych strefach, że jednak nie jest aż tak źle. To pokolenie takich obecnych 40-latków właśnie teraz ma swoje dzieci i oni są za to bardzo aktywni. Więc ja uważam, że najważniejszym i najlepszym sposobem na pokazanie dzieciakom, że sport jest fajny, to na przykład idzie z góry. Po prostu dzieciaki są naszym lustrzanym odbiciem. Więc jeżeli my jesteśmy aktywni i nam to pokazujemy, że nam to sprawia frajdę, no to dlaczego dzieciaki nie miałyby pójść w tę stronę? No i też myślę, że trzeba akceptować po prostu wybory dzieci. To, że nam się jakiś sport nie podoba, a dziecku bardzo, no to nie ma co go
2: zniechęcać,
3: tak, od niego i pokazywać mu inny, tylko po prostu zaakceptować jego wybór i poznać ten sport dla niego. Poznać zasady, nawet jeżeli to byłby sport, którego nigdy w życiu nie widzieliśmy. No
2: nie mieliśmy styczności.
3: To po prostu trzeba spróbować go uprawiać wspólnie z dzieckiem. I ja myślę, że właśnie to pokolenie 40-latków ma dużą świadomość tego, bo sami byli aktywni w trakcie młodych lat, nawet jak później troszkę odpuścili, no to teraz znowu dbają o tą swoją sprawność. I rzeczywiście to jest jakby ze świadomością wybierają też zajęcia pozalekcyjne, bo też teraz dostać się czasem trudno na jakieś pozalekcyjne zajęcia. Ja sama prowadzę tutaj w Szczecinie uczniowski klub sportowy Osud Szczecin i ja mam bardzo dużo dzieci w klubie i prowadzimy 9 treningów tygodniowo, więc to jest bardzo dużo. Mhm. Mam zrzeszonych w klubie dzieci, które regularnie przychodzą na treningi ponad 130, a takich klubów jak ja na stadionie na Litewskiej jest więcej. Mhm. Więc jeżeli mielibyśmy taką diagnozę postawić, no to trudno taką, oczywiście z badań wynika, że nie jest dobrze.
2: Tak,
3: ogólnie, tak? Z badań
2: to
3: takich
2: pytanie
3: szkolnych,
2: moje, nie?
3: Tak. Ale z drugiej strony dla mnie jest światełko w tunelu, bo to dorośli kierują, w którą stronę te dzieci powinny pójść i widać dużą świadomość w tym. I nawet jeżeli jest problem, to ja mam przynajmniej nadzieję, bo ja tak reaguję i przynajmniej moje środowisko, moi znajomi, nawet ci niezwiązani ze sportem, to jak widzi się takie dane, to jest kubeł zimnej wody na głowę. Mhm. I po prostu ja liczę na refleksję rodziców, że to my im teraz musimy powiedzieć. Dzieciaki nie myślą o przyszłości, one myślą tu i teraz, co jest fajne, co mi sprawia przyjemność, tak?
2: To się podoba, to nie.
3: Tak. My musimy im pokazać jakby, że to, co teraz robią, to zaowocuje przyszłości, tak? I może trochę mniej ich będą plecy boleć jak na nas, niż jak nas teraz, ale rzeczywiście, no jakby sport to jest, ja mam takie wrażenie, że jakby my pokazujemy od razu ten sport profesjonalny dzieciakom. Mhm. I one wszystkie chcą być Robertami Lewandowskimi, Igą Świątek,
2: tak
3: czy na przykład Natalią Bukowiecką.
2: Na przykład.
3: Ale w sporcie to jest sport zawodowy. A dla nas, dla każdego człowieka jest ta aktywność fizyczna ważna. To ona powinna być taką higieną dnia codziennego. Taką, że się ruszamy w umiarkowany sposób, a nie od razu ekstremalne. I nawet jeżeli chcemy zacząć, nie wiem, przygodę z bieganiem, to nie możemy od razu pójść na trening i biegać od razu w danym dniu 10 kilometrów. Tylko trzeba zacząć od marszobiegów. I to nie jest żadna ujma. Ja jak mam przerwę w bieganiu, to też zaczynam od marszobiegów, bo po prostu wiem, że nie mogę się przeforsować, tak? Bo zaraz mi minie ochota na wszystko.
2: Dokładnie.
3: I nie pozostanę w tym postanowieniu, tak? Więc ważne jest to, zresztą wszystkie badania mówią o tym, że ten umiarkowany wysiłek na przyspieszonym tętnie, to jest tak najbardziej korzystna aktywność fizyczna dla nas. Mówi się też, że sporty rakietowe, były takie badania niedawno, prezentowali, Amerykanie zrobili, który sport wydłuża życie. I okazało się, że sporty rakietowe mają ogromny wpływ na to, bo jest nie dość, że trening kondycyjny, no to jeszcze pracuje ci głowa, tak?
2: Czyli tenis, padel...
3: Tak. A do tego spotykasz się z przyjaciółmi, więc masz wszystko, tak? W dalszym ciągu tak. Taki holistyczny rozwój. Aha. Również w tym badaniu było sumo w czubie i skok o tyczce, więc bardzo mnie to ucieszyło. Tylko nie wiem, czy to trzeba regularnie trenować ten skok o tyczce, czy taka kumulacja 18-letnia da szansę na wydłużenie życia już u jego gdzieś tam krańca.
2: Słuchaj, kto był dla ciebie takim największym autorytetem, kiedy trenowałaś? Pamiętasz?
3: Znaczy ja miałam trudną sytuację, bo my byłyśmy pierwszymi tyczkarkami w Polsce, które zaczynały uprawiać ten sport, więc nie miałyśmy takiego w Polsce takiego wzoru, za którym mogłybyśmy podążać. No zawsze ci najlepsi tyczkarze świata byli takim wzorem. Ale ja też teraz, jak pracuję z młodzieżą, powtarzam, że trzeba sobie znaleźć tych tyczkarzy na świecie genialnych. Jest multum. I trzeba sobie po prostu znaleźć człowieka, który skacze podobnie do ciebie i czerpać z niego inspirację, bo tyczka jest sportem technicznym, ale to nie oznacza, że wszyscy muszą skakać tak samo. Tak. Trzeba sobie znaleźć jedną taki wzór, który osiągnął sukces, który skacze podobnie do ciebie i starać się doścignąć albo i prześcignąć mistrza.
2: No to dla wielu, Monika, będziesz autorytetem albo już jesteś autorytetem, no bo tak można by było patrzeć.
3: Staram się podpowiadać jak mogę. Także trzymam kciuki chociażby tu za Zosię Gaborską, która zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski. Czekamy na ranking europejski, bo teraz są podliczane punkty i Zosia się może zakwalifikować do Mistrzostw Europy z rankingu. Ja też zaczynałam od skoków z wyż, więc to jest moja ukochana konkurencja i u mnie w klubie, tu się troszkę pochwalę, mamy Maję Słodzińską, która też zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski Seniorów, jeszcze jako bardzo młoda zawodniczka i też czekamy na ranking, bo być może Maja pojedzie również na Mistrzostwa Europy. Więc trzymam mocno kciuki, żeby dwie zawodniczki ze Szczecina zakwalifikowały się.
2: Tak. No to trzymamy w takim razie razem z tobą. Słuchaj, trzymamy razem z tobą.
3: Dziękuję.
2: A my słyszymy się w kolejnym odcinku programu Gwiazdy na Lato już jutro. Monika, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję.
1: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy ExcelMed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
0: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
2: Rano rakieta spadła na Lubelszczyźnie, dopiero po 5 minutach zawyły syreny. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Skrzynki z butelkami wysypały się na ekspresową siódemkę. Kierowcy utknęli w drodze do Warszawy.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
2: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce ma dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów, zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
5: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
2: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy. Skrzynki z pustymi butelkami zablokowały drogę ekspresową S7 na Mazowszu. Wysypały się z naczepy ciężarówki. Prawdopodobnie pękła opona, dlatego ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w bariery ochronne i zawisła na nich. Setki butelek leżą na drodze w okolicy Michałówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy są zablokowane. Utrudnienia potrwają jeszcze do wieczora. Jeden z największych festiwali rockowych w Europie zaczął się w Zachodniopomorskiem. Na lotnisku Czaplinek Broczyno ruszył Poland Rock Festival. W ubiegłym roku zgromadził 750 tysięcy ludzi, a w tegorocznym edycji wystąpią m.in. Godsmack, Dropkick Murphys, Mysłowic, Jam i Happyset. Impreza potrwa do nocy z soboty na niedzielę. Tłumy są też na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność, przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Na przełęczy pod Chłopikiem, na Orlej Perci, Szpiglasowej Przełęczy czy na Giewoncie. Czasem ludzie stoją tam 2 lub 3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
6: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
2: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest na przykład na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu.
0: Wakacyjne hity.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to

0: Będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po reklamie. Super FM. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu w sobotnim półfinale, zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA. Liga Mistrzów nie dla nas, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa, który zaliczki będzie bronić, oraz GKS Katowice, który musi odrobić stratę. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: W Ligę Mistrzów nie umiemy, to już wiemy, zwłaszcza po kompromitacji Lecha Poznań. Teraz Kolejorz i Górnik Zabrze, a także Jagiellonia powalczą o Ligę Europy. Jak to się nie uda, to zostanie im Liga Konferencji. O udział w niej walczą także Raków i GKS. Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Valettą, mówi pomocnik Oskar Rebka.
7: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
6: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
8: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach i nieważne jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
6: Przypomnę, to druga runda eliminacji. Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Michał Michalak został koszykarzem występującego w Ekstraklasie Trefla. 32-letni reprezentant Polski, który dwa ostatnie sezony spędził w Anwilu Włocławek, wrócił do sopockiego klubu po 11 latach. Podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją wcześniejszego rozwiązania. Pojutrze po raz pierwszy w historii zawody żużlowej Grand Prix odbędą się na torze w Łodzi. Zmierzający po 7 tytuł indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik w 7 rundzie cyklu może wywalczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej Polak był najlepszy na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Poprzednią rundę rozegrano w Szwecji. Tam Zmarzlik zajął 3. miejsce.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Wakacyjny hit.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy ExcelMed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
2: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
4: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: I po reklamie. Super FM Sport.
7: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Raków i GKS Katowice powalczą dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie będą bronili dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valettą FC, a GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MSK Żyliną 1-2. Mecz Rakowa o 19.30, GKS-u godzinę później. Tymczasem bramy piłkarskiego raju, czyli Ligi Mistrzów, zatrzasnęły się przed polskimi klubami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, a Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Wstyd po całości.
9: It's very disappointing.
8: To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło

0: zdarzyło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Powinniśmy to byli utrzymać. Mówił trener Nils Frederiksen. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1, mówi trener Michal Gaszparik.
1: Byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, dlatego awansował Fenerbahce.
0: Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek. 2 lata temu w Rzymie w roku olimpijskim Polska zdobyła w Mistrzostwach Europy 6 medali, w tym 2 złote Bukowieckiej i młodzieżowca Wojciecha Nowickiego, który jest też w kadrze na zawody w Birmingham. Te zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
6: Wakacyjne hity.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie. Super FM Szczecin.